jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Cały czas jest z nami pogodny wiersz Aleksander z nadmorza północnego i on do nas pcha ciepłe powietrze polarne-morskie. Dziś zachmurzenie małe, jedynie w niektórych miejscach na południowym wschodzie regionu, miejscami jeszcze umiarkowane i duże i możliwe tam słabe przelotne opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy na termometrach w regionie do 24 stopni. Najcieplej będzie na południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Protest naukowców w obronie polskiej nauki. Zasiłek opiekuńczy dla części rodziców będzie wydłużony. Dziś na turnieju w Paryżu mecze Świątek, French i Linet. Miriam Lipińska. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto, mówi profesor Sławomir Kalinowski.
4: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
3: Protest przed Sejmem rusza o 13. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmiany zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
5: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
3: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Rewolucji nie będzie. Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by niezależnie od wyniku referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, miasto nie funkcjonowało gorzej.
6: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
3: Mówił komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cień. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Po katastrofie kolejowej w Garbatce w Wielkopolsce służbom udało się usunąć z pobocza torowiska wykolejony pociąg. Skład zderzył się w poniedziałek z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało rannych. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę była zablokowana. Teraz sprawdzamy jeszcze dzisiejsze ceny maksymalne paliw. I tak litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
7: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
3: Lista usług dostępnych w mObywatelu nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. I jeszcze sport. Kamil Majchrzak odpadł z French Open, a dziś na kortach Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena French.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 6:00. Szykuje się naprawdę przyjemny, słoneczny i nie taki bardzo gorący dzień. Afrykańskie upały jeszcze zostają, ale na szczęście nie z nami, tylko gdzieś tam w Europie. Chociaż z tego, co mówią synoptycy, bardzo, bardzo ciepło, co dopiero u nas będzie, bo już mamy najnowsze mapy pogodowe na nadchodzące miesiące, więc ta piosenka to jest taki prognostyk przed tym, że lato będzie naprawdę fajne. Marzanna Frysiak. Dzień dobry.

0: No i co my tu mamy w kalendarzu? Środa, 27 maja 2026, to już 147 dzień roku, od jego końca zostało jeszcze 218 dni, a do astronomicznego lata dzielą nas już tylko 24 dni. Świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego, Dzień Diagnosty Laboratoryjnego oraz niezwykle sympatyczny Światowy Dzień Wydry. Słońce wstało dziś o 4.26, zajdzie o 20.41, a przed nami 16 godzin i 16 minut dnia, taki piękny, słoneczny, majowy czas. No zaczynamy środę razem, niech będzie naprawdę dobra.
1: Dzień dobry.
2: Reklama. No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
6: Taksi Echo, Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
7: Telefon 196-23.
6: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
7: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Reklama.

0: Sprawdzamy poranką kolorową prasę. Proszę bardzo, cóż tam ciekawego? 90-letnia Polka została mistrzynią Europy. Janina Rosińska ma rzeczywiście 90 lat, setki przebiegniętych maratonów, no i pokazuje, że na realizację pasji nigdy nie jest za późno. Jak twierdzi w rozmowie z jakimś plotkarskim dziennikiem, chciałaby dożyć setki i wciąż trochę biegać, bo jak człowiek się rusza, to czuje, że żyje. No coś w tym jest. A ta pani wczoraj obchodziła urodziny. Maria Góralczyk, znana z roli pielęgniarki w serialu Na dobre i na złe. Urodziny miała wczoraj, 45. Ale jakiś czas temu porzuciła świat show biznesu na rzecz kariery w zupełnie innej branży, bo okazuje się, że ona tak naprawdę to od lat pasjonuje się zupełnie inną branżą, otóż nieruchomościami. W związku z tym porzuciła aktorstwo i teraz pracuje w zupełnie innych profilach. Jeżeli chodzi o pana Fabijańskiego, Sebastiana zresztą, to on ostatnio poszukuje nowej miłości. Dokładnie szuka swojej wybranki w internecie, korzysta z aplikacji randkowej. No i zdradził w kolorowym pisemku, że trudno jest mu umówić się na spotkanie z potencjalną kandydatką, bo chciałby, żeby to był ktoś z zupełnie innej branży, a tutaj no, trudno się w jakikolwiek sposób ukryć, skoro jest się na czerwonym dywanie non-stop. No życzymy dużo szczęścia, powodzenia, no i dobrych randek. Dzień dobry.
1: Radio Centrum.
0: 25 minut po godzinie 6, o 6.30 wyjeżdżamy na drogi.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Zapowiada się przyjemny, ciepły, ale nie upalny dzień, więc warunki do jechania będą naprawdę całkiem przyjemne. No, parę łyków kawy o poranku i można śmigać. Uważajcie tylko na remonty w Kaliszu, Soli Sławicka, prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza Kordeckiego naprzeciwko numeru 38, przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tutaj będzie budowa drogi dla pieszych i rowerów. No i jeszcze zamknięty przystanek Majkowska Medix 2. Prace remontowe na odcinku krajówki numer 12 Kalisz-Opatówek, a to się wiąże z rozkopanymi poboczami, z remontami jezdni, miejscami mamy zwężenia, pachołki po obu stronach drogi. No i jeszcze inne nieprzyjemności, na przykład wyłączona sygnalizacja świetlna tuż przy Opatówku i na przykład ograniczenie prędkości do 40, również zwężenia drogi. Uważajcie. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego i krajówki numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Chodzi o odcinek Zacharzew Lamki Łąkociny, tymczasowa sygnalizacja świetlna, tutaj wahadło i ograniczenie prędkości. I jeszcze dzisiaj na krajówce numer 36 w Krotoszynie utrudnienia i blokady dróg z uwagi na protest pracowników siedziby głównej sieci marketów w Krotoszynie. Przewiduje się, że dziś utrudnienia wystąpią w godzinach od 7 do 12, a jadący w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego oraz wjeżdżający do Krotoszyna od strony Smoszewa są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności oraz w miarę możliwości korzystanie z innych dróg. Na miejscu mają też pracować policjanci kierujący ruchem. I jeszcze Pleszew. Tutaj zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i wciąż na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: 3 czerwca wprowadzona zostanie zmiana w sposobie kasowania punktów karnych, ale pozostanie możliwość ich redukcji za niektóre przekroczenia prędkości na kursach reedukacyjnych. Możliwość anulowania punktów karnych za przekroczenie prędkości będzie dostępna tylko dla tych wykroczeń, które nie przekraczają 30 km na godzinę ponad limit i wyłącznie po odbyciu kursu stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Punkty karne nie będą mogły być kasowane za najpoważniejsze wykroczenia, takie jak prowadzenie pod wpływem alkoholu, przekroczenie prędkości powyżej 30 czy spowodowanie wypadku. Natomiast pełna lista wykroczeń kwalifikujących się do kasowania została szczegółowo opisana w rozporządzeniu, więc warto zajrzeć.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 26 minut 7.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca @dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.
2: Urodzeni.
1: No bo to teraz taka specjalna dla Was data. Ci, którzy urodzili się 27 maja, już powinni wstawać, szykować się na prezenty, a są to osoby bardzo ambitne i zdolne. Mają talent do przedmiotów ścisłych, szybko się uczą i kojarzą fakty z odległych nieraz dziedzin. Potrafią się skoncentrować i są bardzo pracowici, bywają jednak nadmiernie krytyczni i często nie wierzą we własne siły. Dzięki systematycznej pracy potrafią osiągnąć perfekcję w wykonywanym zawodzie, a powinni nauczyć się odpoczywać, bo mogą mieć tendencję do pracowania ponad siły. Szczęśliwa cyfra to piątka, kamień szlachetny, turkus, a sprzyjający znak zodiaku.
3: Panna.
1: Do tego dnia urodziła się Magdalena Kuta, polska aktorka teatralna i filmowa. Występowała w roli Leokadii Paciorek w serialu telewizyjnym Rancho. Jamie Oliver, rocznik 75, brytyjski kucharz, autor programów i książek kulinarnych. Joanna Koroniewska urodziła się w 1978 roku. To polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Rozpoznawalność zyskała dzięki roli Małgorzaty Mostowiak w serialu M jak Miłość. I jeszcze Grzegorz Chyży, rocznik 87, polski piosenkarz i autor tekstów, finalista trzeciej edycji programu X-Factor. Specjalnie dla Was na urodziny z najlepszymi życzeniami od Radia Centrum, Céline Dion, I'm Alive.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Wiadomości już za kilka minut o 7:00, a w nich będzie mowa o tym, że Kanada rusza na wojskowe zakupy do naszego kraju, a Polska zacieśnia również współpracę z Wielką Brytanią. Szczegóły o godzinie 7:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Pozostajemy w zasięgu wyżu Aleksander z nadmorza północnego. Od północy za frontem atmosferycznym napływa polarna morska masa powietrza, nieco chłodniejsza niż wczoraj. Zachmurzenie małe, na termometry dzisiaj wskoczy maksymalnie 24 stopnie. Najcieplej będzie na południu regionu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie będzie rosło, w południu osiągnie 1009 hektopaskali, a biometr neutralnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 7. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Będą ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, na kwarantannie, a potem tegoroczne rozliczenia z fiskusem okiem Ministerstwa Finansów. Miriam Lipińska. Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
5: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
4: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. A teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
4: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Polska zacieśnia też współpracę z Wielką Brytanią. Dziś w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie. Umowa dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony, a niedawno podobny traktat Polska podpisała z Francją. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby, a u 12 wykryto zakażenie. Po poniedziałkowej tragedii na torach w Garbatce pod Rogoźnem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
7: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
4: W poniedziałkowym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
8: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
4: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
9: Pora na sport. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Dzień dobry. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Mowa o wielkoszlemowym Roland Garros, gdzie do drugiej rundy awansowała światowa jedynka Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Odpadł nasz reprezentant Kamil Majszak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w trzech setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
10: rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu, ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No, żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
9: A z męskim turniejem oprócz Majchrzanka pożegnał się też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Dziś na Roland Garros trzy mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalena Netti i Magdalena Frejch. Turniej pokazuje Eurosport. Znamy piłkarzy, jacy wystąpią w meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski w nadchodzących spotkaniach z Ukrainą i Nigerią. Wiadomo, że z kadry nie rezygnuje Robert Lewandowski, ale trwa poszukiwanie jego następców. W reprezentacji zobaczymy drugiego strzelca ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga. Będą też nowi obrońcy Kacper Potulski z Mainz oraz Norbert Wojtuszek z Jagiellonii, a także Oskar Wójcik z Krakowi. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Wisma Lisse Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo zwiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Galla i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie. Broniący tytułu Amerykanie oraz Szwedzi uzupełnili stawkę ćwierćfinalistów odbywających się w Curychu i Fryburgu Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. Zespół USA w 1/4 finału spotka się z Kanadą i będzie to rewanż za finał tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W najlepszej ósemce są także Szwajcaria, Finlandia, Łotwa, Norwegia i Czechy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 7 minut po godzinie 7, a nasz horoskop na środę przewiduje, że dzisiaj dzień będzie udany, a aura najbardziej będzie sprzyjać miłości i relacjom. Szczegóły już niedługo.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
1: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
1: Armatura24.pl. Reklama.
4: Radio Rano, Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest granitnaturalny.pl, dystrybutor granitu i wyrobów granitowych Kalisz Wojciechówka 5.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, nie obrażaj się na ludzi, którzy myślą inaczej niż ty. Zastanów się, jakich argumentów mógłbyś użyć, żeby udowodnić swoje racje. Przemyśl swoje ostatnie decyzje, a poczujesz, jak wraca równowaga. Wieczorem odpocznij, zajmij się sztuką albo hobby. Byku, będziesz pewny siebie i nie pozwolisz, żeby ktoś cię krytykował. Rób to, co uważasz za stosowne, ale nie przesadzaj z buntowaniem się przeciwko całemu światu. Po południu zamiast organizować zakupy czy porządki, oderwij się od codziennych zajęć i zregeneruj siły. Bliźnięta, Merkury w twoim znaku zapewni ci powodzenie, będziesz szybki, skuteczny, poczujesz, że trudności da się pokonać, a także nabierzesz ochotę na awans lub podwyżkę. Pamiętaj o danych innym obietnicach, a wszystko się ułoży. Wieczorem czas na relaks lub sport. Raku, zaczniesz zwracać większą uwagę na to, co sądzą na twój temat inni ludzie. Warto zabiegać o uznanie, ale nie za wszelką cenę. Obserwuj otoczenie i wyciągaj wnioski, ale nie daj sobie popsuć humoru. Twoje pomysły będą dzisiaj dobre. Czas pokaże, że w wielu sprawach właśnie ty miałeś rację. Wieczorem warto porozmawiać z przyjaciółmi. Lew będzie dzisiaj w świetnym humorze. Bardzo chętnie zabierzesz się za trudniejsze zadania. Zapowiada się więcej ciekawych dyskusji. Środa sprzyja też rozwijaniu nowych zainteresowań. Po południu odpocznij, znajdź czas na rozrywkę, najlepiej tę intelektualną. Dobry film lub artykuł natchnie cię odwagą i zainspiruje do działania. A w miłości nadal powodzenie, więc nie rezygnuj z randki. Panno, ważne osoby będą chciały się dzisiaj z tobą skontaktować, a różne rozmowy mogą się przedłużać. Jednak coś dobrego z tego wyniknie.

0: Dlatego nie przestawaj w siebie wierzyć. Ważne będą zwłaszcza te pomysły, które zapewnią Ci szybki przypływ gotówki. Nie zmęczy Cię to wszystko, ale doda optymizmu w kwestiach zawodowych. Wieczorem warto zadbać o zdrowie i trochę wyciszyć się przed snem. Waga będzie w świetnym humorze. W pracy okazuj innym sympatię, ale w sprawach finansowych bądź czujny. Dzień sprzyja niespodziewanym propozycjom. Mogą być one związane z podwyżką lub awansem. Twoje pomysły zapewnią Ci uznanie i szybką gotówkę, a popołudnie warto spędzić wśród przyjaciół, bo czyjeś sukcesy dodadzą Ci odwagi. Skorpion powinien być dziś uprzejmy i uczynny, bo inni ludzie mogą dziś bardzo Cię potrzebować. Mars w opozycji sprzyja nadrabianiu różnych zaległości, ale nie przesadzaj z liczbą męczących zadań. Musisz mieć też trochę czasu na gotowanie i dbanie o siebie. Popołudnie sprzyja relaksowi, ale rodzina także będzie miała swoje wymagania. Znieść to ze spokojem. Niech wszyscy wiedzą, że można na Tobie polegać.
1: Strzelec.
0: A będzie dzisiaj komuś bardzo potrzebny. Znajomy zwróci się do Ciebie z pewną sprawą i razem zastanowicie się, co tu zrobić, żeby osiągnąć ważne cele. Nie przesadzaj z krytykowaniem i pouczaniem, bo ktoś może się nawet obrazić, a jego plotki mogą Ci trochę zaszkodzić. Po południu znajdź czas na szybkie zakupy, a potem postaraj się odpocząć. Potrzebujesz chociaż chwili tylko dla siebie. Koziorożec, uważaj na słowa i panuj nad emocjami. Różne ważne osoby zainteresują się Twoimi sprawami, no ale to nie znaczy, że musisz się z nimi we wszystkim zgadzać. Niczego nie obiecuj, zanim nie poznasz całej prawdy. Nie zawiadam Cię dziś przyjaciele. Na popołudnie warto zaplanować jakieś sympatyczne spotkanie. Wodnik będzie dziś towarzyski i wyrozumiały. Odezwiesz się do znajomych, poznasz cudze opinie i zasięgniesz porady. Także w pracy rozmowa z kimś bardziej doświadczonym zainspiruje Cię do działania. Miłości postępuj ostrożnie i nie obrażaj się na bliską osobę, nawet jeżeli będzie miała na jakiś temat własne zdanie. Ryby, będziesz miał kilka rewolucyjnych pomysłów na to, jak ułatwić sobie wykonywanie obowiązków. Postanowisz, że warto zmieniać świat, ale dzień sprzyja raczej dyskusjom niż konkretnym czynom. Spokojnie, w przyszłości jeszcze wrócisz do tego tematu. Zajmij się domem lub gotowaniem, a sporo uda Ci się zrobić. Zatroszcz się też o swoje zdrowie i wygodę.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie Cię spotka w związku z horoskopem.
3: Sponsorem programu jest granitnaturalny.pl, dystrybutor granitu i wyrobów granitowych Kalisz Wojciechówka 5.
0: 19 minut po 7:00.

0: 22 minuty po godzinie 7, a my zaczynamy dzisiaj od wiadomości, powiedziałam, kulturalnych.
1: Tak.
0: Agnieszka Walczak więcej wie na temat tego, co dzisiaj w pierwszych wiadomościach.
1: Zaprosimy do galerii Tarasina, Jana Tarasina w Kaliszu, gdzie można oglądać wystawę o tytule Samozaoranie.
0: No właśnie, czego to samozaoranie dotyczy.
1: To trzeba wejść do galerii i zobaczyć.
0: Tak, a najpierw posłuchamy o 7.30 o szczegółach. Też są nie tylko tej informacji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Reklama.
4: Od radia.
2: Na ten temat.
1: Środa 12.30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
1: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
4: Od radia. Dla ciebie.

0: 7:30, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czy w Ostrowie Wielkopolskim strażnicy miejscy będą mieć więcej kompetencji? Zaczniemy od tego pomysłu. Będzie też o parkowaniu, za które kalisty municypalni nie wyciągają konsekwencji, a na koniec o samozaorowaniu u Tarasina.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W czasie środowej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni zajmą się m.in. tematem potencjalnych zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej. Wnioskodawca, przewodniczący Rady Jakub Paduch, chce rozszerzenia kompetencji Straży, wzrostu zatrudnienia i nowych zadań dla strażników. Z magistratu tymczasem płyną dość sceptyczne opinie wskazujące na brak odpowiedniej bazy lokalowej i wysokie koszty postulowanych zmian. Sesja zacznie się o 9:00.
3: Kluczowym elementem zmian funkcjonowania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim postulowanym przez Jakuba Paducha miałoby być wprowadzenie całodobowego, 7-dniowego systemu pracy obowiązującego przez cały rok. Zdaniem wnioskodawcy pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie potencjału tej służby oraz zapewnienie pełnego i ciągłego reagowania na zgłaszane problemy. Nowy model działania Ostrowskiej Straży Miejskiej miałby objąć m.in. utworzenie ekopatrolu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska, a także Animal Patrolu do ochrony praw zwierząt. Paduch postuluje też zwiększenie zatrudnienia strażników oraz doposażenie ich w odpowiedni sprzęt. Magistrat podszedł do tych propozycji na razie dość sceptycznie. Przypomniano, że obecny roczny koszt utrzymania 19 funkcjonariuszy Straży Miejskiej to blisko 3 200 000 zł rocznie. Aby zapewnić patrole przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, trzeba by zwiększyć zatrudnienie aż do 41 strażników. Miasto zwraca też uwagę, że obecna baza lokalowa jest niewystarczająca. Wstępnie rozważane było przeniesienie siedziby do budynku po byłych Sokistach, ale obiekt wymaga generalnego remontu. Szacowany koszt takiej inwestycji to blisko 7 milionów złotych. Proponowane zmiany mają formalnie charakter projektu uchwały w sprawie ustanowienia kierunków działania prezydenta miasta, więc zostaną poddane głosowaniu jeszcze dziś. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Jest ciąg dalszy bulwersującej wielu Kaliszan sprawy parkowania prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza bezpośrednio na placu przed schodami budynku Villa Kalisja przy Alei Wolności. Sprawę zgłosili słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej radia. We wtorek Straż Miejska poinformowała, że radny Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Lasiecki może sobie tam parkować i nie zostanie ukarany, bo teren nie ma statusu chodnika. Pojawia się zatem pytanie. Po co zatem w ogóle podjęto interwencję po naszym zgłoszeniu i czy inni Kaliszanie też mogą zostawić tam swoje pojazdy bez konsekwencji, tak jak radny PiS? Tego już rzeczniczka Kaliskiej Straży Miejskiej Agata Dybioch nie wyjaśniła i będziemy o to pytać. A radny Lasiecki we wtorek zaledwie w kilkanaście minut po komunikacie Straży Miejskiej znów zaparkował w opisanym miejscu. Całe stanowisko kaliskich municypalnych w artykule Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza na wystawę Karoliny Jarzębak, jednej z najciekawszych polskich artystek młodego pokolenia, laureatki Biennale Bielska Jesień z 2023 roku. Wystawę, której już sam tytuł daje do myślenia.
4: Centralnym elementem wystawy Samozaoranie Aura Farming jest okrągły stół, potraktowany nie jako neutralny przedmiot, lecz jako narzędzie organizujące relacje społeczne i polityczne. To wokół niego koncentruje się refleksja nad współczesnymi formami debaty, które coraz częściej przybierają charakter widowiska opartego na konflikcie, natychmiastowej reakcji i spektakularnym zaoraniu przeciwnika. Tytułowe Samozaoranie odnosi się do języka kultury internetowej, w której porażka szybko przekształca się w obraz, mem i przedmiot dalszej cyrkulacji. Wystawa wpisuje się również w szerszy kontekst współczesnych przemian technologicznych i politycznych. Artystka wskazuje, że mechanizmy wpływu nie ograniczają się dziś do instytucji czy programów politycznych, lecz funkcjonują także w obiegu obrazów, memów i algorytmów. Wystawę można oglądać do 26 czerwca. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Wycieraczki odpoczywają, jedynie okulary przeciwsłoneczne mogą się dzisiaj przydać. Piękna pogoda do śmigania, no, tylko uważajcie na remonty. W Kaliszu na Sulisławickiej, na skręciu ulicy Majkowskiej w Długosza i na Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. Tutaj mamy wykop na jednym pasie. Mamy też przebudowywaną ulicę Złotą na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza i czasową zmianę organizacji ruchu w tym miejscu. Mamy też zamknięty przystanek Majkowska Medix 2, to w związku z pracami drogowymi. Dla pasażerów autobusy zatrzymują się w centrum przesiadkowym przy ulicy Majkowskiej. Prace drogowe cały czas trwają, pełną parą odbywają się na krajówce numer 12 Kalisz-Opatówek. Tutaj sporo kłopotów. Największe na pewno od rogatki w Opatówku do Zduntu. Praca na poboczach i jezdni, ruch wahadłowy kierowany przez drogowców, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 40. Ale wszędzie na tym kawałku możecie spotkać różnego rodzaju kłopoty. Możliwe są objazdy przez szałę albo tłokinie. W Ostrowie przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego, przebudowa krajówki numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Chodzi o odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny, gdzie mamy wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. Do 12 mogą dziś potrwać utrudnienie i blokady na krajówce numer 36 związane z protestem pracowników siedziby głównej sieci marketów w Krotoszynie. Jadący w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego oraz wjeżdżający do Krotoszyna od strony Smoszewa proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz w miarę możliwości korzystanie z dróg alternatywnych, a na miejscu mogą pracować policjanci kierujący ruchem. Pleszew, tutaj cały czas przebudowa ulicy

0: Kazimierza Wielkiego. To się wiąże z tymczasową organizacją ruchu i tymczasowa organizacja również na ulicach Zielonej Lipowej.
1: Samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: A to już nie film science fiction, tylko rzeczywistość. Hyundai oficjalnie zapowiada, że wprowadzi do swoich fabryk 25 tysięcy humanoidalnych robotów opracowanych przez firmę Boston Dynamics. Maszyny mają podnosić ciężkie elementy, pracować praktycznie bez przerwy i stopniowo przejmować najbardziej powtarzalne zadania na liniach produkcyjnych. Związki zawodowe już otwarcie. Za 21 minut 8.

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama.
9: Teoria i praktyka.

0: jedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
2: Z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
3: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Reklama. Ogłoszenie.
5: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca @dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
4: Ogłoszenie.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sezon to pierwszy singiel zapowiadający nowy album Dawida Podsiadły. Ten album ma się ukazać jeszcze w 2026 roku. To będzie piąty krążek w karierze artysty, roboczo określany jako Confessions 2. A na razie Sezon to numer jeden na naszej liście przebojów Top 30. Cały czas możecie głosować. Najbliższe notowanie już niedługo, bo w piątek.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To są dobre wiadomości dla rodziców, którzy opiekują się chorymi dziećmi.
2: Tak, resort rodziny, pracy i polityki społecznej chce dodać 60 dodatkowych dni do tego zasiłku opiekuńczego, więc tacy rodzice będą mieć więcej czasu wolnego, żeby móc się opiekować swoimi chorymi dziećmi.
1: A będziemy o tym mówić więcej w wiadomościach o godzinie 8.
0: Reklama.
3: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte.

0: A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astvit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astvit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astvit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astvit w zgodzie z naturą. www.astvit.com.pl.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
4: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Pogoda na dziś.
6: No, zapowiada się bardzo ładny, słoneczny i ciepły dzień. Zachmurzenie małe, dużo słońca i bez opadów. Temperatura maksymalna do 24 stopni, a najcieplej dziś będzie na południu naszego regionu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, północno-zachodni. Rośnie ciśnienie, południe osiągnie 1009 hektopaskali, biometr przez cały dzień neutralny.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
4: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Właśnie minęła
6: 8.
7: Radio Centrum.
8: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
9: Jest przełom w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Ambasador Rosji w Polsce wezwany przez MSZ na dywanik. A na koniec pranie ubrań miotaczem plazmy. To rozwiązanie dla astronautów lecących na Marsa. Miriam Lipińska. 3 osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków i osób powiązanych z prawicą. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, wobec jednej z tych osób został już zastosowany tymczasowy areszt. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada. Może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 70-80 km na godzinę. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
10: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
9: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Ambasador Rosji w Polsce stawił się w MSZ-cie. Został tam wezwany przez resort w związku z groźbami Kremla dotyczącymi planowanych ataków na Kijów i ostrzeżeniami, by cudzoziemcy oraz pracownicy placówek dyplomatycznych jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Podczas spotkania przedstawiciele MSZ-u potępili te wypowiedzi i wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej agresji. Pomimo gruźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
11: Myślę, że w 5. roku wojny nasza placówka jest świadoma tych ryzyk, jest przygotowana. To jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też oczywiście poważnie traktujemy te ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
9: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też m.in. Niemcy i Unia Europejska. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w pierwszym po referendum publicznym wystąpieniu podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Skomentował też decyzję premiera o powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
5: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
9: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa. I na koniec zmieniamy temat. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł na to, jak odświeżać ubrania w czasie długiego lotu na Marsa. Taka podróż trwałaby dłużej niż kilka miesięcy i wyklucza dostawy czystej bielizny z Ziemi. A zdaniem naukowców, astronauci będą mogli prać ubrania z pomocą miotacza plazmy, która zabije mikroorganizmy na tkaninach ich ubrań. Według nich to lepsze rozwiązanie niż na przykład użycie w tym celu ultrafioletu.
8: Kursy walut.
6: Sprawdzamy o poranku średnie ceny w kantorach. Euro po 4,23 zł, dolar amerykański po 3,63 zł, frank szwajcarski 4,63 zł i funt brytyjski 4,89 zł.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 4 minuty po 8. Galaktyko z Imrozu.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pewnie Księżyca przestaje być już tylko romantycznym tłem do zdjęć. Coraz więcej osób planuje dziś podróże właśnie wokół niej. Trend nazwany Full Moon Tourism rośnie od luksusowych resortów w Arizonie po pustynie Namibii i islandzkie obserwatoria nieba. A hotele organizują nocne rytuały, spacery, jogę przy świetle Księżyca i seans obserwacji gwiazd. A goście coraz częściej pytają nie kiedy są tanie loty, tylko kiedy wypada pełnia. A za tym zjawiskiem stoi coś więcej niż moda na astrologię. Po latach obsesji na punkcie produktywności wellness. Wiele osób szuka dziś prostszych doświadczeń. Ciszy, ciemnego nieba, no i chwili bez ekranów. Psychologowie podkreślają, że kontakt z rozgwieżdżonym niebem pomaga zwolnić tempo i daje poczucie bycia tu i teraz. A w świecie pełnym nieustannego pośpiechu coraz więcej osób płaci już nie za dodatkowe atrakcje, ale za ciszę, ciemność, no i możliwość spojrzenia w niebo.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.
3: Reklama.
4: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
5: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
4: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
5: A co się marzy?
4: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
5: To gdzie ja to kupię?
4: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Reklama.
6: Od radia.
2: Na ten temat.
7: Środa 12:30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
6: Od radia dla ciebie.
1: Dwadzieścia minut po 8:30 wiadomości, a w nich o bardzo ciekawej karierze pewnego ostrowianina.
8: Właśnie tak sobie myślę, KKS tak słabo gra, a tu niedaleko taki talent.
1: Tak.
8: Teraz mieszkający na Słowacji, tam grający, to Kevin Dąbrowski i o nim powiemy, bo robi w słowackiej lidze karierę.
1: Tak, prawdziwa furora, jeżeli chodzi o tego zawodnika, a szczegóły już niedługo w wiadomościach.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 8.30, przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o pomyśle zwiększenie liczby strażników miejskich w Ostrowie Wielkopolskim, o nowym systemie przeciwpożarowym w kalskim DPS-ie, a na koniec o ostrowskim bramkarzu, który jest siłą słowackiego zespołu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Podczas środowej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni zajmą się m.in. tematem potencjalnych zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej. Wnioskodawca, przewodniczący Rady Jakub Paduch, chce rozszerzenia kompetencji Straży, wzrostu zatrudnienia i nowych zadań dla strażników. Z magistratu tymczasem płyną dość sceptyczne opinie wskazujące na brak odpowiedniej bazy lokalowej i wysokie koszty postulowanych zmian, a sesja rozpocznie się o 9.00.
3: Kluczowym elementem zmian funkcjonowania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim postulowanym przez Jakuba Paducha miałoby być wprowadzenie całodobowego, 7-dniowego systemu pracy obowiązującego przez cały rok. Zdaniem wnioskodawcy pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie potencjału tej służby oraz zapewnienie pełnego i ciągłego reagowania na zgłaszane problemy. Nowy model działania Ostrowskiej Straży Miejskiej miałby objąć m.in. utworzenie ekopatrolu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska, a także Animal Patrolu do ochrony praw zwierząt. Paduch postuluje też zwiększenie zatrudnienia strażników oraz doposażenie ich w odpowiedni sprzęt. Magistrat podszedł do tych propozycji na razie dość sceptycznie. Przypomniano, że obecny roczny koszt utrzymania 19 funkcjonariuszy Straży Miejskiej to blisko 3 200 000 zł rocznie. Aby zapewnić patrole przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, trzeba by zwiększyć zatrudnienie aż do 41 strażników. Miasto zwraca też uwagę, że obecna baza lokalowa jest niewystarczająca. Wstępnie rozważane było przeniesienie siedziby do budynku po byłych sokistach, ale obiekt wymaga generalnego remontu. Szacowany koszt takiej inwestycji to blisko 7 milionów złotych. Proponowane zmiany mają formalnie charakter projektu uchwały w sprawie ustanowienia kierunków działania prezydenta miasta, więc zostaną poddane głosowaniu jeszcze dziś. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu z nowymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. W placówce, w której przebywają seniorzy, tego typu systemy zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, ale też ich opiekunów.
4: To są zabezpieczenia przeciwpożarowe, są tam zabezpieczenia oddymiające, ale też wychwytujące wcześnie zagrożenie, czyli wszystkie zdarzenia niepożądane związane z pożarem. No ta inwestycja obejmowała szereg działań, bo to była też i przebudowa, i nowa instalacja. Staramy się, żeby mieszkańcy tego domu czuli się bezpiecznie. Dom Pomocy Społecznej to nie tylko bezpieczeństwo, które daje wspaniała kadra pracownicza, ale również substancja, czyli budynek, w którym mieszkańcy mieszkają.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza. W DPS-ie przy ulicy Winiarskiej w Kaliszu mieszka 180 osób. To placówka całodobowa, która przyjmuje seniorów samotnych oraz przewlekle chorych. Inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców kosztowała ponad 2 200 000 zł. W piłkę zaczął grać w dawnym gimnazjum numer 4 w Ostrowie. Później pół roku był w Ostrowi 1909, skąd trafił do Akademii Lecha Poznań. Tam wyłowili go skauci i przeniósł się do Ligi Szkockiej. Ostatnie pół roku spędził w Słowacji w klubie FC Koszyce, którego stał się bohaterem i talizmanem. Mowa o Kevinie Dąbrowskim, Ostrowianinie, który zrobił furorę na Słowacji. Jego zespół z ligowego dna, odkąd w bramce pojawił się Dąbrowski, nie przegrał 16 kolejnych meczów z rzędu i był nawet finalistą Pucharu Słowacji. Jakie rady dla młodych piłkarzy z Ostrowa i okolicy ma bramkarz FC Koszyce? O tym powiedział Radiu Centrum.
5: Trzeba gonić te, za tymi marzeniami je chwytać, ale to trzeba również ciężko na nie pracować i żyć tym każdego dnia, pracować nad sobą, bo każdego dnia można w czymś się polepszyć. Jest tyle tych aspektów piłkarskich, technicznych, zawsze na czymś można pracować. Się zawsze tak właśnie śmieję, że jak już pracujesz nad tą swoją prawą nogą, która jest swoją dominującą i już czujesz, że jest perfekcyjna i że już nie musisz więcej z nią robić, no jest czas na lewą, możesz pracować również nad tą słabszą nogą. Nieważne przeciwko komu, zawsze musisz dać siebie wszystko, bo ludzie zawsze oglądają mecze, zawsze ktoś przychodzi ze skautów na mecz i zawsze ogląda wszystkich zawodników, bo każdy ma szansę. To tylko zależy od ciebie, ile siebie dasz i jak bardzo w to będziesz wierzyć.
2: Kevin Dąbrowski właśnie przedłużył kontrakt w Koszycach, ale nie wyklucza, że jeśli nadejdzie oferta z mocniejszej ligi, może zostać wykupiony z klubu ze Słowacji. Póki co spędza urlop w rodzinnym Ostrowie i z dumą podkreśla swoje pochodzenie. Na meczu w Koszycach odwiedzają go także znajomi i przyjaciele z Ostrowa, gdzie zaczęła się jego przygoda z futbolem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Pogoda wyśmienita i sprzyja nie tylko kierowcom, ale również ekipom budowlanym, które się teraz dwoją i troją w Kaliszu na Sulisławieckiej. Tutaj cały czas remont. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długoszej. Wyłączony jeden pas ruchu na ulicy Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. Wykop na jednym pasie. Przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. I jeszcze cały czas kłopoty na odcinku krajówki numer 12 Kalisz-Opatówek. Rozkopane pobocza, remonty, zwężenia, pachołki, a w niektórych miejscach również ograniczenie prędkości i uważajcie w tych miejscach. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej, przebudowa Leduchowskiego, mamy tu miejscowe zwężenia, ograniczenie prędkości i przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharze w Lamki Łąkociny mamy ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. Do 12 mogą potrwać utrudnienia i blokady na krajówce numer 36 związane z protestem pracowników siedziby głównej sieci marketów w Krotoszynie. Jadące z kierunków Ostrowa Wielkopolskiego oraz wjeżdżający do Krotoszyna od strony Smoszewa proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, a w miarę możliwości o skorzystanie z dróg alternatywnych. Na miejsce mogą też pracować policjanci kierujący ruchem. Pleszew, tutaj zmiana organizacji ruchu w dwóch miejscach, na Zielonej Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. Uważajcie, a za informację dziękujemy. Taxi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Flota policji jest systematycznie modernizowana. To oznacza, że swoje umiejętności podnosić muszą również funkcjonariusze. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji trenowali jazdę na lodzie kilkadziesiąt kilometrów od koła podbiegunowego. Funkcjonariusze Wydziału Bojowego polecieli do szwedzkiego Arjeplog, miejsca, w którym swoje samochody testują największe motoryzacyjne koncerny. A po to pojechali, żeby doskonalić techniki jazdy w ekstremalnych warunkach. Szkolenie obejmowało jazdę w warunkach skrajnie ograniczonej przyczepności oraz naukę kontroli pojazdu podczas poślizgów i ekstremalnych temperatur. No, oby te ekstremalne temperatury nas ominęły, ale szkolenie na pewno się przyda.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 21 minut zostało do 9.

0: Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
5: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Kalendarz muzyczny.
1: 39 lat temu w Gnieźnie urodził się Grzegorz Chyrzy, polski wokalista i autor tekstów, finalista trzeciej edycji programu X Factor. Już za chwilę kawałek z Nikim Aż Tak, wydany w czerwcu 2024 roku, w roku, w którym Grzegorz Chyrzy świętował 10-lecie swojej kariery muzycznej.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W ręce policji trafiły trzy młode osoby. Zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 9:00.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Pozostajemy w zasięgu wyżu Aleksander z Nadmorza Północnego, a od północy za frontem atmosferycznym napływa polarna morska masa powietrza nieco chłodniejszego niż wczoraj. Dziś zachmurzenie małe, temperatura w tej chwili na termometrach w Kaliszu 18 stopni, odczuwalna 17, a dziś najcieplej na południu regionu i wtedy tam zobaczymy 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 9. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trzy młode osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy z całej Polski szykują się do dzisiejszego protestu. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. To od lipca. Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków prawicy. Jak przekazał szef MSWiA, w rękach służb są trzy osoby. Wobec jednej z nich zastosowano już tymczasowy areszt. Wniosek aresztowy wobec drugiej osoby czeka na rozpatrzenie przez sąd. Marcin Kierwiński dodał, że trzecia osoba to świeże zatrzymanie i zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania, bo sprawa jest rozwojowa. Zatrzymani do tej pory to 20-latkowie mieli już problem z prawem. W rękach służb są podejrzani o wywołanie fałszywych alarmów w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Szef MSWiA zapowiedział, że namierzona zostanie także osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB, mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
4: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
6: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
4: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000. A w związku z takim zapotrzebowaniem przewoźnik współpracuje z 12 uczelniami i szkołami, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
7: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy, dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
4: Już trwa rekrutacja między innymi maszynistów, mechaników czy elektromonterów. I na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł. 42 grosze. Benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6 zł. 75 groszy. A to oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo co wczoraj.
8: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, czas na wiadomości sportowe. Ostatecznie 5 Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlamowego French Open z turnieju. Odpadł Kamil Majszak po porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że zdecydował jego słabszy serwis. Pewnie do drugiej rundy awansowała natomiast broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka zapytana o Igę Świątek przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek.
9: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju.
8: Iga Świątek dzisiaj w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Przed nami także spotkania Magdy Linet, która o 12.30 powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frenk, która o 16.00 zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Triumfator poniedziałkowego odcinka rajdu de Saforuta w Argentynie Eryk Goczał, jadący Toyotą, na drugim etapie miał problemy techniczne i w klasyfikacji generalnej samochodów Ultimate spadł na 9 miejsce. We wtorek najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah z Daci. Argentyńska impreza jest 3 eliminacją Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Pierwszą był styczniowy rajd Dakar, wygrany przez kierowcę z Kataru, który we wtorek potwierdził swoją klasę. Znamy szczegóły dotyczące 83. wyścigu Tour de Pologne. Impreza rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. Kobiety będą rywalizować wcześniej w dniach 24-26 lipca na Lubelszczyźnie. Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotna zdobywczyni złotej piłki i czterokrotna zwyciężczyni Ligi Mistrzów z Barceloną, ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku. Putellas jest również gwiazdą reprezentacji Hiszpanii, gdzie rozegrała 135 meczów, z którą zdobyła Mistrzostwo Świata w 2023 roku i wygrała Ligę Narodów w 2024. Na razie nie wiadomo, w którym klubie będzie kontynuować karierę, ale według mediów może to być London City Lionesses.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 9, środa, 27 maja. Dzisiaj świętują Fryderyka, Izydor, Jan, Julian, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata i Oliver. Wszystkiego dobrego. Dla was ta piosenka, Shania Twain.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
11: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: rośnie nam nowa, młoda, piłkarska sława. Kolejny młody Polak może trafić do słynnej La Masii. 9-letni Nathan Satinski, wychowany w Gdanii Gdańska, od przyszłego sezonu ma zostać zawodnikiem Akademii FC Barcelony. Młody napastnik zachwyca w Hiszpanii skutecznością. W 35 meczach zdobył aż 67 bramek. Nagrania z fragmentami jego występów robią coraz większą furorę w mediach społecznościowych. Lewonożny zawodnik, krótko trzymający piłkę przy nodze i dynamicznie mijający rywali, od razu przykuwa wzrok. A na plecach nosi dumnie numer 10, który w Barcelonie jest niezwykle ciężki z powodu legend Ronaldinho i Leo Messiego. To wszystko wskazuje na to, że jak dalej tak pójdzie, to o nazwisku Satinski usłyszymy jeszcze nie raz. I to nie tylko w kontekście piłki młodzieżowej.
1: Radio Centrum.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
2: Reklama.
5: Od radia.
1: Na ten temat.
6: Środa, 12:30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
5: Od radia dla Ciebie.

0: ne duvam zašto.
1: A to taki ładny projekt, z którym chodzi o to, żeby było ładniej. I na ten projekt przeznaczono spore pieniądze.
2: Żeby było ładniej, ale tak sprecyzujmy, żeby było ładniej w tych naszych małych ojczyznach, czyli w sołectwach, bo tych jest mnóstwo na terenie całej Wielkopolski i samorząd województwa wielkopolskiego od lat wspiera właśnie sołectwa programem Pięknie Wielkopolska Wieś i powiemy o tej tegorocznej edycji.
1: A szczegóły już niedługo 9:30.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 9:30, kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o propozycji zmian w Ostrowskiej Straży Miejskiej. Powiemy o parkowaniu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza oraz o milionach dla wielkopolskich sołectw.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W czasie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni mają zająć się m.in. tematem potencjalnych zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej. Wnioskodawca przewodniczący Rady Jakub Paduch chce rozszerzenia kompetencji Straży, wzrostu zatrudnienia i nowych zadań dla strażników. Z magistratu tymczasem płyną dość sceptyczne opinie wskazujące na brak odpowiedniej bazy lokalowej i wysokie koszty postulowanych zmian. A sesja rozpoczęła się o 9:00.
3: Kluczowym elementem zmian funkcjonowania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim postulowanym przez Jakuba Paducha miałoby być wprowadzenie całodobowego, 7-dniowego systemu pracy obowiązującego przez cały rok. Zdaniem wnioskodawcy pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie potencjału tej służby oraz zapewnienie pełnego i ciągłego reagowania na zgłaszane problemy. Nowy model działania Ostrowskiej Straży Miejskiej miałby objąć m.in. utworzenie ekopatrolu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska, a także Animal Patrolu do ochrony praw zwierząt. Paduch postuluje też zwiększenie zatrudnienia strażników oraz doposażenie ich w odpowiedni sprzęt. Magistrat podszedł do tych propozycji na razie dość sceptycznie. Przypomniano, że obecny roczny koszt utrzymania 19 funkcjonariuszy Straży Miejskiej to blisko 3 200 000 zł rocznie. Aby zapewnić patrole przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, trzeba by zwiększyć zatrudnienie aż do 41 strażników. Miasto zwraca też uwagę, że obecna baza lokalowa jest niewystarczająca. Wstępnie rozważane było przeniesienie siedziby do budynku po byłych sokistach, ale obiekt wymaga generalnego remontu. Szacowany koszt takiej inwestycji to blisko 7 milionów złotych. Proponowane zmiany mają formalnie charakter projektu uchwały w sprawie ustanowienia kierunków działania prezydenta miasta, więc zostaną poddane głosowaniu jeszcze dziś. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Jest ciąg dalszy bulwersującej wielu Kaliszan sprawy parkowania prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza bezpośrednio na placu przed schodami budynku Villa Kalisja przy Alei Wolności. Sprawę zgłosili słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej radia. We wtorek Straż Miejska poinformowała, że radny Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Lasiecki może sobie tam parkować i nie zostanie ukarany, bo teren nie ma statusu chodnika. Pojawia się zatem pytanie. Po co zatem w ogóle podjęto interwencję po naszym zgłoszeniu i czy inni Kaliszanie też mogą zostawić tam swoje pojazdy bez konsekwencji, tak jak radny PiS? Tego już rzeczniczka Kaliskiej Straży Miejskiej Agata Dybioch nie wyjaśniła i będziemy o to pytać. A radny Lasiecki we wtorek zaledwie w kilkanaście minut po komunikacie Straży Miejskiej znów zaparkował w opisanym miejscu całe stanowisko Kaliskich Municypalnych w artykule „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm
2: 17 milionów złotych trafi do przeszło 200 sołectw z całego województwa w ramach 16. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Środki pochodzą z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego.
4: 208 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Wkrótce rozpocznę podpisywanie umów. Także bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy otrzymują to wsparcie i cieszę się, że w ramach tej edycji konkursu tak wiele projektów zostanie zrealizowanych. Cały czas zmieniamy naszą Wielkopolskę, zmieniamy również na obszarach wiejskich i to niezmiernie nas cieszy. I wkrótce, jeszcze w tym roku, będą efekty tych projektów.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Pomoc finansowa w ramach konkursu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie mniej niż 20 tysięcy złotych i nie więcej niż 100 tysięcy złotych dla pojedynczego zadania. A pełną listę sołectw, które otrzymały dotacje, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 10:00.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: 9.41, uważajcie kierowcy w Pleszewie na ulicy Poznańskiej, na pasie jadąc od ronda Mikołajczyka w kierunku centrum. Mamy utrudnienia po wypadku, samochód osobowy uderzył w barierki, pas jest na razie nieprzejezdny, chodzi o Pleszew i ulicę Poznańską.
0: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
5: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: Reklama.
0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uważajcie kierowcy, w Pleszewie na ulicy Poznańskiej mamy utrudnienie po wypadku. Samochód osobowy uderzył w barierki. Jeden pas jest w tej chwili nieprzejezdny. Chodzi o Pleszew i ulicę Poznańską.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Motley Crue i Same Old Situation to utwór, który pochodzi z wydanego w 1989 roku albumu Dr. Feel Good.

0: Co to są obroże telemetryczne? To jest takie specjalistyczne urządzenie z modułami GPS i GSM, a nawet miniaturowymi kamerami i one są... No właśnie, po co są te specjalne obroże?
1: Dla bezpieczeństwa mieszkańców Bieszczady i osób przebywających w tym regionie Polski, a zakładane są niedźwiadką, bo te podchodzą pod domostwo, no nie ma się co dziwić. My teraz... jesteśmy coraz częściej na terenie niedźwiedzi, więc one przychodzą do nas.
0: Tak, no jest problem z tymi niedźwiadkami, tak. W związku z tym właśnie niedźwiedziami, w związku z tym właśnie takie specjalne obroże są zakładane i posłuchacie o tym w wiadomościach o godzinie 10.
2: Reklama. Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
6: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który? Garnitur!
7: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest...

0: salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
1: Pozostajemy w zasięgu wyżu Aleksander z nadmorza północnego i to dobry, pogodny, słoneczny wyższy od północy za frontem atmosferycznym. Napływa polarna, nieco chłodniejsza niż wczoraj morska masa powietrza. A dzisiaj okulary przeciwsłoneczne w sam raz, bo będzie dużo słońca, no i bez opadów. Małe zachmurzenie. Najcieplej dziś na południu regionu i tam termometry pokażą 24 stopnie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północno-zachodni.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster, Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Właśnie minęła 10. Radio
0: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach już z obrożami telemetrycznymi. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do trzeciej rundy French Open. Miriam Lipińska. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest też złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
4: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
3: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych, a wniosek wobec drugiego czeka na rozpatrzenie. Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na demonstrację. Ich postulat to 3% PKB na badania i rozwój, ale zdaniem wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego dr Karoliny Zioło-Pużuk to scenariusz trudny do realizacji. Bardziej prawdopodobne jest 2% PKB.
5: To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę, więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia.
3: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest ruszy przed Sejmem o 13. Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki są śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Dziś chłodniej, ale coraz więcej ciepłych dni sprzyja odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
6: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
3: Mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Planując wakacje nad wodą, możemy też zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. I na koniec sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym Świątek 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
7: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie, więc przechodząc jeszcze raz, po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
3: Oprócz Świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magdalinet i Magdalena Fręch.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A w tym utworze spotkała się muzyka i sport. Daj, Shakira i Burna Boy.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
0: Reklama.
1: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa 12:30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
1: Od radia. Dla ciebie.

0: matki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Jeszcze chwilę i okaże się, że całe dzieciństwo piliśmy nie kompot, tylko Artisan Fruit Infusion. Ameryka właśnie odkryła coś, co w polskich domach od lat stało na stole obok schabowego i niedzielnego rosołu. Internet oszalał na punkcie Fruit Water, czyli zwykłego kompotu. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy polska kuchnia wprawia świat w lekkie kulinarne zadziwienie. Najpierw zagranica próbowała zrozumieć makaron z truskawkami, o którym wspomniała w wywiadzie Iga Świątek. Później przyszła pora na rosół, który w sieci zyskał wdzięczne miano Chicken Tea. No i nagle okazuje się, że to, co dla nas było zwyczajnym smakiem dzieciństwa, dla innych staje się egzotycznym odkryciem sezonu. No a teraz internauci śmieją się, że za moment kompot wróci do nas jako premium experience za 34 zł w modnej restauracji, podany w jakimś małym kieliszku, na przykład z listkiem mięty.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
2: Radio Rano. Radio Centrum.

0: No można żyć bez powietrza, jak śpiewała Sanach, ale czy bez poezji? No chyba nie, tak? W każdym razie będzie nam to udowodnione podczas trwającej Kaliskiej Wiosny Poetyckiej.
1: Myślę, że pomysłodawcy Kaliskiej Wiosny Poetyckiej uważają, że bez poezji żyć się nie da i będą do tego dzisiaj przekonywać. Bo dzisiaj ostatni autorski wieczór w tegorocznym cyklu tego wydarzenia. Bohaterką będzie Barbara Kalicka, pisarka, poetka. Będzie można z nią porozmawiać, posłuchać, wziąć autograf, zrobić sobie zdjęcie na Facebooka.
0: No i pobytować w zupełnie innej rzeczywistości, takiej,
1: no ale przede wszystkim posłuchać poezji.
0: Właśnie. A szczegóły tego wydarzenia w wiadomościach o 10:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 10:30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, jak idzie remont apteki w Pleszewskim Szpitalu. Zaprosimy na wieczór autorski w ramach Kaliskiej Wiosny Poetyckiej, a na koniec będzie o żużlowcach z Ostrowa, którzy powalczą o brązowy kask.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Pleszewskim Centrum Medycznym dobiega końca budowa nowoczesnej apteki szpitalnej. Inwestycja kosztuje ponad 9 200 000 zł, z czego ponad 7,5 miliona zł pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Najtrudniejsze prace budowlane i instalacyjne są już zakończone. Obecnie trwa przygotowanie pomieszczeń do montażu specjalistycznego wyposażenia. W nowej aptece zamontowano już komory laminarne, które zapewnią sterylne warunki do przygotowywania leków recepturowych, cytostatyków oraz żywienia pozajelitowego. Prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Kurczyński podkreśla, że dotychczasowa przestrzeń apteki była zbyt mała i ograniczała liczbę przygotowywanych preparatów dla pacjentów onkologicznych. Dlatego właśnie zdecydowano o przeniesieniu apteki do większych pomieszczeń po dawnych poradniach specjalistycznych. W nowej przestrzeni aptecznej powstaną dwie izby recepturowe leków cytostatycznych, powstanie pracownia przygotowania jałowego oraz specjalne śluzy dla personelu i dla materiałów. Łącznie przebudowano ponad 30 pomieszczeń. Zarząd Szpitalnej spółki podkreśla, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo pracy farmaceutów, skróci też czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczne leczenie. Koszt budowy nowej apteki szpitalnej sięga 10 milionów złotych, z tego ponad 7 milionów 500 tysięcy złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa Kaliska Wiosna Poetycka. W ramach wydarzenia z miłośnikami nie tylko poezji spotka się Barbara Kalicka. To będzie ostatni wieczór autorski w tegorocznym cyklu.
4: Barbara Kalicka, i to jest też autorka kilku tomów poetyckich, również bardzo mocno nagradzana. Mamy na koncie u Barbary Kalickiej m.in. Nagrodę Literacką Gdynia czy Silesiusa, ale m.in. również jest autorką powieści Zdrój i Reneta. Za tę ostatnią miała nominację do Nagrody Literackiej Nikę i do Gombrowicza, więc no, to jest ten haczyk, który ma zachęcić osoby, którym się wydaje, że jednak poezja nie, ale może coś innego. Więc na to coś innego zapraszamy.
2: Zachęca słuchacze Radio Centrum Izabela Fietkiewicz-Paszek, odpowiedzialna za cykl Kaliska Wiosna Poetycka. Także Izabela Fietkiewicz-Paszek wraz z Michałem Hynasem porozmawiają z pisarką o literaturze, procesie pisania poezji i jej najnowszych książkach. Będzie także możliwość zadawania pytań oraz zdobycia autografu. Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 maja o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Wstęp wolny. Z udziałem dwóch młodych żużlowców Terze do Ostrowia, Pawła Sitka i Nikodema Łuczaka, w czwartek w Grudziądzu zostanie rozegrany finał brązowego kasku, czyli który uchodzi za nieoficjalne Mistrzostwa Polski na żużlu do lat 19. Walka toczyć będzie się nie tylko o miejsce na podium, ale także nominacje do reprezentowania Polski w eliminacjach do indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów do lat 19. I właśnie z nadziejami wywalczenia przepustki do walki na arenie międzynarodowej do Grudziądza pojedzie Paweł Sitek, który opowiedział o tym Radiu Centrum.
5: Ja tam zawsze lubiłem jeździć, wyniki zawsze tam dobre robiłem, jak z tego co pamiętam, gdzieś jak nie w DMP-ach, to też właśnie w Polski Park Klubowych 2 lata temu, ale wiadomo, że teraz może się to wszystko zmienić, ale lubię gdzieś na tym torze jeździć, więc jadę na pewno ze spokojną, chłodną głową, z dobrym nastawieniem i zobaczymy, co się uda zrobić. No, ja dam z siebie na pewno 200%, a tor zweryfikuje resztę.
6: Liczysz na ten awans właśnie do tej czwórki, która będzie reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej?
5: No bardzo na pewno bym chciał, jak myślę, że tutaj każdy z tych 16 zawodników, więc tak jak powiedziałem, no, będę skupiał się tutaj na sobie, żeby jak najlepiej pojechać i pokazać się z jak najlepszej strony.
2: Początek finału brązowego kasku w Grudziądzu w czwartek o 17:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hey!
0: Hey! 23 minuty zostały do 11:00.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota. Reklama.
3: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: No, niedługo mamy bardzo ładne święta, czyli Dzień Dziecka, i okazuje się, że...
1: Święto nas wszystkich.
0: Tak, okazuje się, że będzie można skorzystać z różnych takich ministerialnych i rządowych instytucji.
1: Na przykład obejrzeć bajkę pod tytułem Alicja w Krainie Sprawiedliwości.
0: O, bo to właśnie przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Kultury też zaprasza do strefy pełnej postaci z bajek. Będzie też można zobaczyć, jak wyglądają ogrody kancelarii premiera.
1: Bo to tam będzie się wszystko dziać.
0: Właśnie. Wszystko w szczegółach usłyszycie w wiadomościach o godzinie 11. Ja już pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marzanna Frysiak, do usłyszenia. A już za kilka minut

0: Ten polody Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
0: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
0: Armatura24.pl. Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
0: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy, nie to mi się marzy.
3: A co się ma? To gdzie ja to kupię?
0: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Intensywne słońce od samego rana, już 21 stopni wskazuje słupek rtęci. Na ile w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy? No, nawet do 24. Troszkę mniej niż wczoraj. Pozostajemy w zasięgu wyżu Zadmorza Północnego. A dzisiaj wiatr okresami silny, w porywach do 55 km na godzinę z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, biometr jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.

0: 11.
1: ...24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Nowe informacje o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Naukowcy walczą o większe pieniądze na badania i rozwój. Coraz więcej cudzoziemców kupuje w Polsce mieszkania. To nie tylko Ukraińcy. Miriam Lipińska, jeden z trzech zatrzymanych w sprawie ostatnich fałszywych alarmów, ma już na koncie podobne akcje. Jak ustaliła Rzeczpospolita, był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. To na razie nieoficjalne doniesienia, a według tych oficjalnych zatrzymani to 20-latkowie. Mają odpowiadać za fałszywe alarmy w domu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiego, pracy i ustalanie szczegółów, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Przesłuchanie, badanie kontaktu, badanie komunikacji, wtedy będzie można coś powiedzieć. Jest to duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast no, dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy dokładnie zbadać.
2: Jeden z zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany. Wniosek aresztowy wobec kolejnego czeka na rozpatrzenie. Sejm kończy pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zajmie się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. To projekt, w którym w imię politycznego kompromisu nie ma określenia związki partnerskie, ale
4: osoby, które nie są powiązane, związane rodzinnie, nie są małżonkami, nie są rodzicami, dziećmi, czy rodzeństwem, będą mogły zawrzeć umowę o wspólne pożycie, w której będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej, również prawa społeczne, socjalne, chociażby do użytkowania wspólnie mieszkania.
2: Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak informacje, że Karol Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co jego zdaniem jest de facto związkiem partnerskim. Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. O postulatach naukowców mówi chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
2: Początek protestu przed Sejmem o 13:00. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań w ciągu 10 lat. Liczba takich transakcji wzrosła 5-krotnie. Tak wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale szybko przybywa też m.in. Białorusinów, Hindusów, Turków i Czechów, kupujących w Polsce własne cztery kąty. Ogrody kancelarii premiera będą w niedzielę otwarte dla najmłodszych. Odbędzie się tam coroczny piknik z okazji Dnia Dziecka. W ogrodach wyrosną stoiska poszczególnych ministerstw, wojska czy służb mundurowych z bezpłatnymi gadżetami, zabawkami i leżakami, a także atrakcjami. Na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bajkową strefę pod hasłem Alicja w Krainie Sprawiedliwości, w której najmłodsi będą mogli odkryć, jakie prawa mają na co dzień, a Ministerstwo Kultury zaprosi do strefy pełnej postaci z bajek. Natomiast Studio Filmów Rysunkowych zorganizuje warsztaty tworzenia własnych animacji i przypinek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Tak to się wszystko miesza między świętami, Dniem Matki, Dniem Dziecka i za chwilę pewnie Dniem Ojca, bo to bardzo szybko czas płynie. 27 maja dzisiaj w kalendarzu, 4 pory roku w muzyce, no i pewnie dzisiaj najbardziej za oknem dominuje lato. Dzień dobry jeszcze wiosną, Grażyna Marciniak, cześć.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Reklama.

0: Bad Boys Blue, za nami końcówka maja nam się kłania i to bardzo tak ogniście, słonecznie, 27 w kalendarzu, jest to 47 dzień roku jeszcze astronomicznej wiosny, z nami 24 dni, ale już tej wiosny przyszło gorące lato. Zresztą nie tylko u nas, bo w Europie w różnych miejscach wszyscy o tym mówią. Dzisiaj będziemy mówić też o gorących tematach z Rolanda Garrosa, bo tam też na kortach dużo się dzieje, również żar z nieba, no i oczywiście gorące emocje w związku z występami naszych zawodników.
1: Reklama. No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 20C.
5: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: Reklama.
9: 106,4 FM. Radio Centrum.

0: Ile można czekać, aż przejazd kolejowy będzie otwarty, albo ile można tutaj usterek zobaczyć i awaryjnych sytuacji. A zaczniemy właśnie między innymi od tego. Wiadomości 11.30 i my zameldujemy się w Szałem w Kaliszu. Przejazd kolejowy Kalisz-Szały. Ostatnio spędzał wam sen z powiek, no i dzwoniliście na linię interwencyjną Radia Centrum. Jak rozwiązany ten problem? Już za moment.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: I jest 11.30, o tym, co w regionie, opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od awaryjnych kolejek, rogatkowych kolejek na Szałę w Kaliszu. Powiemy o parkingu dla wybranych przed Willą Kalisja oraz nocnym pożarze w powiecie ostrowskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przejazd kolejowy Kalisz-Szałę często jest bardzo długo zamknięty, a w czwartek trzeba było czekać nawet 40 minut, aż się otworzy, zgłaszają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. O sytuację tę zapytaliśmy spółkę PKP PLK, zarządcę Narodowej Sieci Kolejowej.
3: Miniony czwartek, a więc 21 maja na tym przejeździe rzeczywiście stwierdziliśmy usterkę urządzeń przejazdowych. Niezwłocznie powiadomiliśmy serwis techniczny, który po około półtorej godzinie przywrócił poprawne działanie urządzeń. W czasie prac serwisu wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa, m.in. ograniczono prędkość pociągów do 20 km na godzinę. Do usterek na przejazdach dochodzi sporadycznie. Na dłuższe zamknięcia, niż wynika to z obowiązujących przepisów, wpływają niekiedy niewłaściwe zachowania kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd przy opadających rogatkach, albo wjeżdżają na skrzyżowanie mimo braku możliwości zjazdu z przejazdu.
2: Powiedział Radiu Centrum Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak się okazuje, nie bez znaczenia jest również zachowanie pieszych na przejazdach kolejowych, którzy często zapominają, że również ich dotyczą przepisy ruchu drogowego.
3: Mówimy w tym kontekście także o pieszych, którzy tak jak w minioną sobotę w obrębie tego przejazdu znaleźli się na torze, co spowodowało konieczność wdrożenia nagłego hamowania nadjeżdżającego pociągu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych należy skorzystać z żółtej naklejki, która znajduje się na każdym skrzyżowaniu torów z drogami w Polsce. Na takiej żółtej naklejce widnieje m.in. numer techniczny, pod który należy zgłaszać ewentualne usterki infrastruktury.
2: Dodaje Radosław Śledziński. Żółte naklejki znaleźć można na obudowie mechanizmu szlabanu lub na tylnej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. Jednak jak informowali w czwartek nasi słuchacze, naklejki niekoniecznie były umieszczone. Jak twierdzi słuchacz Paweł, jakiś czas temu wisiała tam tablica z numerem przejazdu i danymi kontaktowymi do zarządcy, ale zniknęła ona. Jak twierdzi nasz słuchacz, problem z tymi rogatkami jest od dawna, więc może i zgłoszeń było zbyt dużo, dlatego tablicę usunięto. Czy obecne naklejki są nowe? Nie będziemy już sprawdzać, choć świeże ślady czyszczenia powierzchni przed naklejeniem na to mogą wskazywać. Ważne, że już są i ważne, że Radio Centrum rozwiązało dla słuchaczy kolejny problem.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Jest ciąg dalszy bulwersującej wielu Kaliszan sprawy parkowania prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza bezpośrednio na placu przed schodami budynku Willa Kalisja przy Alei Wolności. Sprawę zgłosili słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. We wtorek Straż Miejska poinformowała, że radny Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Lasiecki może sobie tam parkować i nie zostanie ukarany, bo teren nie ma statusu chodnika. Pojawia się zatem pytanie, po co zatem w ogóle podjęto interwencję? Po naszym zgłoszeniu i czy inni Kaliszanie też mogą zostawić tam swoje pojazdy bez konsekwencji, tak jak radny PiS. Tego już rzeczniczka Kaliskiej Straży Miejskiej Agata Dybioch nie wyjaśniła i będziemy o to pytać. A radny Lasiecki we wtorek zaledwie w kilkanaście minut po komunikacie Straży Miejskiej znów zaparkował w opisanym miejscu. Całe stanowisko Kaliskich Municypalnych w artykule Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Znajdujący się w budynku gospodarczym sprzęt oraz część samej stodoły uległy spaleniu w wyniku pożaru w Sadowie w powiecie ostrowskim. Państwowa Straż Pożarna wezwanie w tej sprawie otrzymała we wtorek przed godziną 23. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów PSP i OSP.
4: W momencie przybycia potwierdziliśmy pożar budynku gospodarczego w podwórzu posesji. Na szczęście nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych. Nasze działania polegały na ugaszeniu tego pożaru, przeszukaniu pomieszczeń, w którym nastąpił ten pożar, celem potwierdzenia braku tych osób poszkodowanych. Straty szacujemy na około 40-50 tysięcy. Spaleniu uległo wyposażenie tego budynku gospodarczego, sprzęt ogrodowy, sprzęt spawarki, szlifierki oraz drewniana konstrukcja z dachu tego budynku gospodarczego oraz część ścian.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Przyczyny pożaru nie są znane, ustala je policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 12.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

and I'll write your name. 12 minut do godziny 12, ale ładna godzina. A dzisiaj 18, szansa, żebyście wybrali się do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, jeżeli kochacie taniec, choreografię. Będzie można zobaczyć podczas cyklicznych spotkań studentów choreografii z publicznością najnowsze etiudy i zadania sesyjne przygotowane przez wykładowców i studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. To wszystko dzisiaj w Wieczorze Tańca Choreografia. Wieczór Tańca, kierunek choreografia. To właśnie propozycja dzisiaj w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6. Bezpłatna wejściówka do odbioru w kasie centrum.

0: Podobno jak się rozmawia o pogodzie, to już nie ma o czym, ale temat numer jeden ostatnich dni to jest właśnie ta potężna fala upałów, która w zachodniej Europie nas dotknęła. U nas właściwie chłodniej, ale burzowo w niektórych miejscach. Za to między innymi te warunki pogodowe w wiadomościach już w południe na antenie Radia Centrum. Najgoręcej we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. A jeżeli chodzi o u nas, dzisiaj do 24, miejscami 26 stopni, więc jakoś mieścimy się w takiej, powiedzmy, przedprogowej, jeżeli chodzi o lato, normie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astvit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astvit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astvit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astvit w zgodzie z naturą. www.astvit.com.pl.
3: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: 21 stopni z 24. Najcieplej dzisiaj na południu regionu, południowej Wielkopolski. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. W porywach nawet lokalnie do 40 albo do 55 km na godzinę z północnego zachodu. Dzisiaj ciśnienie rośnie. Na barometrach teraz widzimy 109 hektopaskali. Biometr jest neutralny, a napływa do nas polarna morska masa powietrza.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia.

0: Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Potężna fala upałów w zachodniej Europie, u nas chłodniej, ale burze. Związkowcy z Lino zapowiadają kolejne blokady w całym kraju. Wieczorem w Lipsku finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
4: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną. Zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
3: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są też burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz spodziewajcie się ulew i silnego wiatru, a miejscami też gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić. Dziś ostatni dzień trzydniowego protestu przed siedzibą Dino w Krotoszynie, a związkowcy już planują kolejne i to w całym kraju. Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu też zamierzają blokować dojazd, tym razem jednak do centrów logistycznych sieci dyskontów.
5: Będzie zajęcie pasa ruchu drogowego w dłuższym czasie. To nie będzie tak jak w tym przypadku pół godziny, tylko to będą wielogodzinne blokady, jak nie całodobowe.
3: Zapowiada przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników, chcą też uruchomienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia, bo obecni pracownicy są przeciążeni obowiązkami. A za godzinę rusza pikieta środowiska akademickiego przed Sejmem. Apeluje do rządu o poprawę wynagrodzeń najmłodszych naukowców. Protestujący chcą też zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego do 3% produktu krajowego brutto. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
6: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
3: Mówi premier Donald Tusk. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami, ostatnio m.in. z Francją. Na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Zapowiedziano też pracę nad nową umową z Włochami. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji. W Lipsku zmierzą się angielski Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
7: Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było 10 w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z 5 lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych.
3: Początek meczu w Lipsku o 21:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Kursy walut.
8: I zaglądam jeszcze do kantorów. Euro 4,23 zł, jeśli chodzi o średni bieżący kurs. Dolar amerykański 3,63 zł. Frank szwajcarski 4,62 zł. I funt brytyjski 4,90 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 5 minut po 12:00.

0: Południe, piękna ballada Krawczyk-Bregowicz i wspaniały duet Ślady na piasku, już nic nie trzeba udawać.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
6: Radio Centrum 106.4 FM.

0: My mówimy upał, żar z nieba, ale trzeba wiedzieć, że te oficjalne nazwy to tak niełatwo przechodzą przez usta synoptyków. Miał być upał, a zabrakło ułamka stopnia. I w niedzielę i we wtorek, gdzie gorąco na zachodzie, ale 30 stopni nigdzie nie odnotowano. To taka urzędnicza formułka, no ale podobno dzisiaj też na to szans nie będzie. Troszeczkę chłodniej, a do tego dojdą burze, ale spokojnie na południu kraju. U nas tutaj tylko ten wiatr, który może nas troszeczkę niepokoić, a poza tym 24 do 25. Otarliśmy się o upał, co to znaczy, że zabrakło 0,02 sekundy, chciałam powiedzieć, to prawie sportowe terminy. 0,02 stopnia Celsjusza nam zabrakło.
1: Signore e signori, state ascoltando Radio Centro Calitz.
0: A wtorek najcieplejszy w Słubicach, 29,8 stopnia. Co dzisiaj, to musimy poczekać jeszcze parę godzin, 19 minut po 12.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 12:25, już za 5 minut będziemy gościć w studiu Zuzannę Musiela-Grybak, dyrektorkę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Na ten temat 12:30.
2: Reklama.
3: Jak przyjemnie w nowym Nissanie.

0: zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
4: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura 24.pl. Reklama.
8: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Jest 12:30.
1: Na ten temat Radio Centrum.
2: Agnieszka Walczak, dzień dobry. Ze mną dzisiaj w studiu jest Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.
3: Dzień dobry.
2: Cieszę się, że znalazłaś czas, żeby przyjechać do Kalisza, do Radia Centrum, bo nie ma tygodnia, żeby to do ciebie, do biblioteki, ktoś nie przyjeżdżał, ktoś z kim rozmawiasz, z kim prowadzisz rozmowę.
3: Tak, to prawda. Szczęśliwie w naszej bibliotece drzwi się nie zamykają i z pewnością już od dawna nie jest to miejsce, w którym wyłącznie wypożyczamy książki, ale w którym faktycznie bardzo aktywnie promujemy czytelnictwo. Mam fantastyczny, bardzo kreatywny zespół i mam też przyjazną atmosferę do tworzenia kolejnych wydarzeń. No i szczęśliwie mam też fantastyczną publiczność, która na te spotkania przychodzi. No minimum jednotygodniowo, tak jak powiedziałaś, choć myślę, że to tak bardzo łagodnie wyliczyłyśmy te spotkania, bo jest rzeczywiście gęsto. Państwo, którzy korzystacie z naszych imprez, wiecie, że czasami sami narzekacie, że już nie macie czasu, żeby wziąć udział we wszystkim.
2: Ale to dzięki projektowi, który realizujecie.
3: W dużej mierze dzięki projektom. Tak, choć rzeczywiście jesteśmy dobrze finansowaną biblioteką, jeżeli chodzi o naszą działalność. Miasto zdaje sobie sprawę doskonale z tego, że skoro mamy piękny, zrewitalizowany budynek, to warto go wypełnić treścią, a żeby wypełnić go treścią, potrzebne są środki. Ale my też aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne, zwłaszcza w konkursach ministerialnych. W tym roku udało nam się właśnie między innymi z Partnerstwa dla Książki pozyskać środki na realizację projektu Stacja Biblioteka Tarcze mamy w Słowach. Bardzo się cieszę z realizacji tego projektu, bo jest dość oryginalny, jeżeli chodzi o działalność biblioteczną.
2: Wachlarz tych osób, które zapraszacie, jest szeroki. Od pisarzy, co jest normalne w bibliotece, przez artystów, aktorów, muzyków, po na przykład żołnierza Gromu.
3: Tak, tak. Był u nas w ubiegłym tygodniu Nawal, co zresztą jest bardzo fajne, bo dzięki takim gościom przychodzą do biblioteki też osoby, które rzadko odwiedzają bibliotekę na co dzień. Zależało nam na tym, żeby ten projekt skupiał w sobie gości związanych z szeroko pojętą odpornością społeczną, empatią, osoby, które mogą być jakimś wsparciem dla kryzysów, dla tego wszystkiego, co dzieje się we współczesnym świecie, dla napięć, których wszyscy jesteśmy świadkami i uczestnikami. Absolutnie nie chcieliśmy w żaden sposób straszyć nikogo, nie wiem, potencjalną wojną, ale chcieliśmy pokazać, że biblioteka, że książki, że nasi goście, ludzie, którzy są ekspertami z zakresu przeróżnych dziedzin, potrafią być wsparciem i taka rozmowa, bo nie ukrywam, że dla mnie rozmowa jest w ogóle clue działalności biblioteki, potrafi być niesamowitą pomocą, niesamowitym drogowskazem. Już w najbliższy piątek naszą gościnią będzie Anna Zapolska. To jest autorka poradnika, ale też autorka bloga Miejski Survival Matki Polki. Ona na przykład mówi bardzo fajnie o tym, w jaki sposób my kobiety możemy być przygotowane na kryzysy i o tym, że choćbyśmy miały, nie wiem, jak dobrze spakowany plecak przetrwania, to taką najważniejszą umiejętnością jest dobra kondycja, bo co z tego, że będziemy świetnie wyposażone i świetnie przygotowane, jeżeli przyjdzie do sytuacji kryzysowej, a my nie będziemy umiały przejść marszem kilku kilometrów. Więc jeżeli Państwo będziecie mieli czas w najbliższy piątek o godzinie 18, to serdecznie polecam to spotkanie, bo myślę sobie, że każdy z nas w taką wiedzę powinien się w tych czasach uzbroić.
2: Czyli to nie są spotkania dla spotkań, bo macie pieniądze na projekt.
3: Absolutnie.
2: To są takie, które mają słuchaczom, bywalcom biblioteki dużo dobrego dać.
3: Tak, ja generalnie uważam, że spotkania powinny coś dać. I to niezależnie od tego, czy dadzą nam super wiedzę, czy dadzą nam nowe kompetencje, czy dadzą nam po prostu rozrywkę. Ale mam poczucie, że biblioteka jest po coś i bardzo się cieszę, że to znaczenie bibliotek w ogóle wzrasta, że biblioteki są coraz bardziej doceniane, że są coraz chętniej odwiedzane. Ostatni raport o sytuacji bibliotek mówi o tym, że wzrasta liczba osób, które mówią, że fajną książkę mają właśnie z biblioteki. To jest świetne i nie mówmy, że wtedy, nie wiem, odbieramy środki pisarzom, bo mam poczucie, że biblioteka już od dawna nie jest tylko księgozbiorem, a jest takim realnym miejscem spotkań. Mi jest bardzo bliska idea trzeciego miejsca, czyli idea miejsca publicznego jako naturalnego miejsca spędzania wolnego czasu po domu, pracy, szkole. I myślę, że biblioteki, te współczesne, dzisiejsze biblioteki, Biblioteka Pleszewska z pewnością jest rzeczywiście realnym trzecim miejscem dla mieszkańców, z czego szalenie się cieszę i nie ukrywam, jestem szalenie dumna.
2: Dlaczego jest takim miejscem? Za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze jesteśmy przy tym programie Tarcze mamy w słowach. Frekwencja dopisuje, bo za każdym razem, zdarzyło mi się kilka razy być, miałam przyjemność uczestniczyć w tych spotkaniach, tam są tłumy.
3: Tak, wejściówki wychodzą, mówiąc kolokwialnie, natychmiastowo. To też nie jest takie działanie po omacku. My diagnozujemy naszą społeczność i to diagnozujemy na różne sposoby, bo działamy nie tylko ankietowo, bo wiadomo, z ankietami jest różnie, nie każdy chce je wypełnić, nie każdy chce brać udział, ale przygotowujemy raz na jakiś czas w holu naszej biblioteki tablicę marzeń, gdzie pytamy wprost, kogo chcecie spotkać w bibliotece. Prowadziliśmy diagnozę nawet na Pleszewskim Targowisku, gdzie pytaliśmy ludzi, dlaczego jesteście na targowisku, a nie w bibliotece i co musiałoby się stać, żebyście do tej biblioteki trafili. I myślę sobie, że to jest taki główny atut naszej działalności, że my faktycznie nie wybieramy autorów, którzy są naszymi ulubionymi autorami, ale wybieramy autorów, których ludzie czytają, po których sięgają, osoby, które chcieliby spotkać. Dzięki temu rzeczywiście na frekwencję nie zdarza nam się narzekać. Wręcz przeciwnie, czasami zdarza nam się narzekać na za małą salę.
2: Bo przyjeżdżają też osoby spoza Pleszewa, tak jak ja.
3: Dokładnie, dokładnie, tak. Gościmy osoby z Kalisza, gościmy osoby z Ostrowa, z Jarocina, z Krotoszyna, a czasami nawet z bardzo odległych zakątków kraju. W przypadku jednego ze spotkań z autorką książek z serii Young Adult, gatunku Young Adult, zrobiłyśmy nawet taką mapę Polski i poprosiłyśmy te młode fanki, żeby zaznaczały miejsca, z których przyjechały. I to faktycznie była cała Polska, począwszy od Małopolski, przez Dolny Śląsk, aż po Siemiatycze.
2: Czyli ściągacie faktycznie niesamowite osoby. Jeszcze mówiłaś o jednym spotkaniu, na które przyjechali z Pomorza?
3: Tak, tak. Na spotkaniu właśnie z Robertem Bernatowiczem, dziennikarzem, mieliśmy osoby, które aż z Pomorza do nas przyjechały, zresztą z psem pod pachą, także to była wielka wyprawa. Ale cieszę się, że mamy właśnie postacie, które przyciągają osoby z całej Polski. I znów podkreślam, tu absolutnie nie twierdzę, że te, które przyciągają osoby z całego kraju, są lepsze i ciekawsze niż te, które nie przyciągają, ale bardzo się cieszę, bo to jest też fantastyczna okazja, żeby pokazać Pleszew w kontekście trochę turystycznym też. Nie ukrywajmy, mamy fantastyczne tereny pokolejowe, mamy fantastyczne kolejki wąskotorowe. To wszystko wokół jest fantastyczne, tylko trzeba to w końcu zobaczyć, tak? Więc takie spotkania autorskie często są okazją ku temu, żeby spędzić trochę czasu w Pleszewie, żeby zobaczyć to, co mamy nie tylko w bibliotece, ale też poza nią.
2: No myślę, że każdy, kto był w okolicy biblioteki czy zajezdni kultury, zachwycił się tym, co zrobiliście.
3: Mamy taką nadzieję.
2: Ale to też jest możliwe dzięki drugiemu projektowi, o czym mówiłam, że za chwilę będziemy rozmawiać, czyli równym torem Biblioteka dla Wszystkich, bo wy przygotowujecie robicie wszystko, żeby jak najwięcej osób właśnie do was przyszło i na te spotkania, ale też po książkę, czy właśnie po to, żeby sobie w tej bibliotece pobyć.
3: Tak, bo stawiamy sobie coraz wyższe cele. Nie ukrywam, że ja nie lubię spoczywać na laurach i choć wszyscy mówią, że w bibliotece dzieje się świetnie, to ja chcę, żeby działo się jeszcze lepiej. Udało nam się pozyskać ponad 200 tysięcy z grantu z Narodowego Centrum Kultury, dzięki któremu nasza biblioteka będzie jeszcze bardziej dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami. I mówię tutaj nie tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale też o seniorach, których jest coraz więcej. Sytuacja demograficzna jest jaka jest, wszyscy o tym doskonale wiemy, będzie przybywać osób w wieku senioralnym. Oni są też grupą społeczną, z którą aktywnie współpracujemy, więc chcemy, żeby czuli się komfortowo, żeby dobrze było w bibliotece zarówno osobom, które mają trudności z poruszaniem się, ale też osobom, które mają problemy ze wzrokiem, słuchem, czy osobom z różnymi neuroróżnorodnościami. To jest duży odsetek naszych czytelników w tym momencie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci. Dlatego w ramach projektu powstała między innymi strefa wyciszenia, która jest oczywiście wagonem kolejowym, jakże mogło być inaczej. Zresztą z pięknie domalowaną kolejką wykonaną przez Sławka Danielskiego, naszego uznanego lokalnego artystę. Ale będzie będą w naszej bibliotece już niebawem tyflomapy, specjalne systemy pomagające osobom z różnymi trudnościami poruszać się po tej bibliotece. Przygotowujemy spacer wirtualny, będzie niebawem wrzutnia. Wszystkie takie udogodnienia, które mogą różnym osobom pomóc czuć się w bibliotece jak najbardziej komfortowo. Zresztą naszym takim hasłem związanym z tym projektem jest nie zostawaj na peronie, tylko przysiądź się do biblioteki i jedź w tę literacką podróż z nami.
2: To jest projekt, który realizujecie w tym roku?
3: Tak, do listopada, także zapraszamy serdecznie. Tych udogodnień przybywa. Z końcem listopada będziemy mieć zamkniętą całość.
2: A jeżeli chodzi o te spotkania, to kończycie je przed wakacjami, czy będą jeszcze kontynuowane?
3: Będą kontynuowane. My większość działań staramy się zamknąć właśnie do końca listopada, a grudzień już zostawić na działania stricte świąteczne. Zresztą w Pleszewie będzie ponownie duży jarmark bożonarodzeniowy, w który również się angażujemy. Większość rzeczy robimy właśnie wiosną, latem i jesienią, kiedy nasi czytelnicy mają dużo czasu, żeby nas odwiedzać, zwłaszcza jesień. To jest taki czas, kiedy wszyscy mamy ochotę posiedzieć, porozmawiać o literaturze również.
2: Ale za chwilę lato i wakacje to też jest taki okres, kiedy chyba odwiedza się bibliotekę, bo ma się te dłuższe wieczory i się czyta. Co polecasz albo co wybierają pleszewianie? Bo trudno nie porozmawiać jeszcze o tym.
3: No właśnie, więc co polecam, a co wybierają jest też różnica. Wybierają przede wszystkim kryminały i powieści obyczajowe. To wciąż jest top. Zresztą ten rynek kryminałów i opowieści tych obyczajówek tak zwanych jest bardzo szeroki w Polsce i tych książek faktycznie powstaje mnóstwo, więc to są z pewnością rzeczy, które pleszewianie wybierają. Jeżeli lubicie Państwo kryminały, to z pewnością nie muszę niczego polecać, ale z rzeczy, które mi się osobiście podobały niedawno, to na pewno Gołoboże Macieja Siembiedy, to jest absolutny hit i warto po tę książkę sięgnąć. A z takich moich własnych, już prywatnych polecajek, Mikołaj Grynberg, Rok, w którym nie umarłem. Ja trochę przeoczyłam tą książkę, bo muszę się Państwu przyznać, że ja głównie czytam książki naszych gości, żeby być przygotowana do kolejnych spotkań. Zawsze się śmieję, że ten czas, kiedy mam urlop, to jest jedyny czas, kiedy ja sięgam po to, co lubię i na co mam ochotę. Rok, w którym nie umarłem, fantastyczna książka, dostała teraz Nagrodę Wielkopolskich Czytelników. Fantastyczna opowieść o tym, jak choroba, w tym przypadku zawał, potrafi zmienić absolutnie spojrzenie na świat, uczucia, emocje, miłość, na przyszłość, przeszłość. Polecam serdecznie, warto sięgnąć. Wcale nie jest to traumatyczna i smutna książka, jest w niej dużo optymizmu, więc wbrew pozorom nie dołuje.
2: Przypomnę tylko, ze mną w studiu była Zuzanna Musiela-Rybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Zachęcałyśmy do tego, żeby odwiedzać tę bibliotekę, korzystać ze spotkań, które przygotowujecie, z tych udogodnień, które też macie, ale też, żeby sięgać po książki.
3: Po książki absolutnie zawsze. Dziękuję bardzo.
1: Na ten temat Radio Centrum.
0: Aż chce się pójść do biblioteki. Gdybyście chcieli wrócić do rozmowy, wkrótce znajdzie się na facebookowym profilu Radio Centrum oraz na RCFM w zakładce podcasty.
4: Reklama.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
9: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka to Allegro.
4: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama.

0: perfekt. Tylko mu trzeba zgłoszenia, żeby było perfekt. Czasem trzeba coś naprawić, a jeżeli potrzebujecie pomocy, jesteście po 60 roku życia, macie nieszczelny kran, zepsute klamki, cieknące rury, zatkany odpływ, różne rzeczy się dzieją w naszych domach. Możecie skorzystać z bezpłatnej usługi Złota Rączka dla Seniora i zgłosić już teraz. Taka usługa jest bardzo popularna. W dotychczasowych edycjach programu z pomocy Złotej Rączki skorzystało kilkuset mieszkańców Kalisza. A tegoroczna akcja już działa, więc 669-227-724 to jest ten numer, pod który możecie zgłaszać swój problem.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Zaginął Kabanos, to jest taki malutki piesek.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
0: Asia poszukuje. Piesek jest malutki, nie gryzie, nawet nie ma zębów, ale słucha, wołając Kabanos czy Babanos, zareaguje. Lubi ludzi, inne zwierzęta, no ale najbardziej kochają go właściciele. Różopole to jest to miejsce, z którego wyszedł, uciekł przez dziurę w płocie. No i teraz pytanie, gdzie jest? Gdybyście spotkali Kabanosa na swojej drodze, dajcie znać.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy, nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie, twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Pogoda na dziś.
8: Temperatura powoli rośnie. Na razie jeszcze jest 21 stopni, ale będzie do 24, może 5 w regionie. Najcieplej będzie na południu południowej Wielkopolski. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny, jeszcze w porywach nawet do 55 km na godzinę z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, biometr jest neutralny i pozostajemy w zasięgu wyżu z nadmorza północnego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: Właśnie minęła 13:00.

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Areszt dla dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami. Jutro ceny maksymalne paliw znów w dół, zwłaszcza diesla. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Powiemy, gdzie najczęściej się wybieramy. Marcin Krzamiński. Śledczy próbują ustalić kolejne osoby związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o fałszywe zawiadomienia służb o konieczności interwencji w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
2: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
1: Policja ma lada chwilę ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. W tej sprawie śledczy nadal pracują, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
3: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
1: Wracając do dotychczasowych zatrzymanych, to młodzi ludzie w wieku 19-20 lat wcześniej mieli już problemy z prawem. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku prawie 3 milionów złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia, ale według sędziów sądu apelacyjnego dopuścił się on obrazy przepisów postępowania, stąd wyrok uniewinniający artystę. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia resortu energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy, to 9 groszy mniej niż dziś, a o 10 groszy tańsza będzie 98, zapłacimy maksymalnie 6,86. Na olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu Verdin Fix. Skażenie Sanepid wykrył w jednej z 5 próbek produktu. Numer skażonej partii znajdziecie na stronach GIS-u. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3, a 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio.
4: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
1: Mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl. Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: A my tu nie o żadnych noclegach, my tu musimy intensywnie pracować. 4,5 minuty po 13 dopiero się środa rozkręca. 147 dzień roku, dzisiaj Światowy Dzień Wydry.

Ech, Jessica Pegula nie będzie tańczyć w nocy. We wtorkowy wieczór pożegnała się z turniejem. Zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, na swoim ulubionym, centralnym, walczy Iga Świątek z Sarą Bejlek. Nie ma żadnych historii tych pojedynków, więc trzymamy kciuki, żeby dobrze poszło naszej zawodniczce. A Polka musi być ostrożna, bo jak piszą różni dziennikarze, no, Bejlek już w tym roku zdążyła upokorzyć połowę światowej czołówki. Na razie po 45 minutach rywalizacji Iga Świątek wygrywa pierwszego seta pojedynku z Czeszką 6-2.

0: baby, do that conga.
1: Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Reklama.

0: Może nie SOS, ale warto sobie przypomnieć i zajrzeć do swojego notatnika, gdzie mamy złożone różne historie związane z tym, kto dzisiaj świętuje. Może ktoś z waszych bliskich, a może to już nie notatnik, tylko pamięć wasza przypomina 27 maja. Kto się urodził 27? Pozdrawiam bardzo serdecznie. A jeszcze jest lista tych, którzy mają imieniny: Fryderyk, Fryderyka, Izydor, Jan, Julian, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata i Oliver. Wszystkiego co najpiękniejsze dla was. No i będzie, o, płomienna piosenka.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota. Reklama.
1: Ostrowski, piłkarz, który jest podporą słowackiej drużyny. Tak, to może się znaleźć tylko w wiadomościach z południowej Wielkopolski. Ten temat między innymi o 13.30 na antenie Radia Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 13.30, pora na informacje z regionu. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o parkowaniu, złym parkowaniu, bez konsekwencji. Zaprosimy na wystawę do Galerii Tarasina i powiemy o ostrowskim piłkarzu będącym podporą słowackiej drużyny.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Jest ciąg dalszy bulwersującej wielu Kaliszan sprawy parkowania prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza bezpośrednio na placu przed schodami budynku Villa Kalisja przy Alei Wolności. Sprawę zgłosili słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. We wtorek Straż Miejska poinformowała, że radny Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Lasiecki może sobie tam parkować i nie zostanie ukarany, bo teren nie ma statusu chodnika. Pojawia się zatem pytanie, po co zatem w ogóle podjęto interwencję po naszym zgłoszeniu i czy inni Kaliszanie też mogą zostawiać tam swoje pojazdy bez konsekwencji, tak jak radny PiS. Tego już rzeczniczka Kaliskiej Straży Miejskiej Agata Dybioch nie wyjaśniła i będziemy o to pytać, a radny Lasiecki we wtorek zaledwie w kilkanaście minut po komunikacie Straży Miejskiej znów zaparkował w opisanym miejscu. Całe stanowisko Kaliskich Municypalnych w artykule Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza na wystawę Karoliny Jarzębak, jednej z najciekawszych polskich artystek młodego pokolenia, laureatki Biennale Bielska Jesień z 2023 roku. Wystawę, której już sam tytuł daje do myślenia.
4: Centralnym elementem wystawy Samozaoranie Aura Ferming jest okrągły stół, potraktowany nie jako neutralny przedmiot, lecz jako narzędzie organizujące relacje społeczne i polityczne. To wokół niego koncentruje się refleksja nad współczesnymi formami debaty, które coraz częściej przybierają charakter widowiska opartego na konflikcie, natychmiastowej reakcji i spektakularnym zaoraniu przeciwnika. Tytułowe Samozaoranie odnosi się do języka kultury internetowej, w której porażka szybko przekształca się w obraz, mem i przedmiot dalszej cyrkulacji. Wystawa wpisuje się również w szerszy kontekst współczesnych przemian technologicznych i politycznych. Artystka wskazuje, że mechanizmy wpływu nie ograniczają się dziś do instytucji czy programów politycznych, lecz funkcjonują także w obiegu obrazów, memów i algorytmów. Wystawę można oglądać do 26 czerwca. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
2: Piłkę zaczynał Gradzie w dawnym gimnazjum nr 4 w Ostrowie. Później pół roku był w Ostrowi 1909, skąd trafił do Akademii Lecha Poznań. Tam wyłowili go skauci i przeniósł się do Ligi Szkockiej. Ostatnie pół roku spędził na Słowacji w klubie FC Koszyce, którego stał się bohaterem i talizmanem. Mowa o Kevinie Dąbrowskim, ostrowianinie, który zrobił furorę na Słowacji. Jego zespół z ligowego dna, odkąd w bramce pojawił się Dąbrowski, nie przegrał 16 kolejnych meczów z rzędu i był nawet finalistą Pucharu Słowacji. Jakie rady dla młodych piłkarzy z Ostrowa i okolic ma bramkarz FC Koszyce? O tym opowiedział Radiu Centrum.
5: Trzeba gonić te, za tymi marzeniami je chwytać, ale to trzeba również ciężko na nie pracować i żyć tym każdego dnia, pracować nad sobą, bo każdego dnia można w czymś się polepszyć. Jest tyle tych aspektów piłkarskich, technicznych, zawsze nad czymś można pracować. Się zawsze tak właśnie śmieję, że jak już pracujesz nad tą swoją prawą nogą, która jest twoją dominującą i już czujesz, że jest perfekcyjna i że już nie musisz więcej z nią robić, no jest czas na lewą, możesz pracować również nad tą słabszą nogą. Nieważne przeciwko komu, zawsze musisz dać siebie wszystko, bo ludzie zawsze oglądają mecze, zawsze ktoś przychodzi ze skautów na mecz i zawsze ogląda wszystkich zawodników, bo każdy ma szansę. To tylko zależy od ciebie, ile siebie dasz i jak bardzo w to będziesz wierzyć.
2: Kevin Dąbrowski właśnie przedłużył kontrakt w Koszycach, ale nie wyklucza, że jeśli nadejdzie oferta z mocniejszej ligi, może zostać wykupiony z klubu ze Słowacji. Póki co spędza urlop w rodzinnym Ostrowie. Na meczu w Koszycach odwiedzają go także znajomi i przyjaciele z Ostrowa, gdzie zaczęła się jego przygoda z futbolem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do godziny 14. Jak słyszę, Kevin mówi, że pracuje nad swoją prawą nogą i wydaje mu się, że już jest perfekcyjna, to czuję się, jakby mówił o mojej nocy. Taki żarcik.
2: Może powinniście stworzyć duet w tej bramce.
0: Tylko nie wiem, z której strony ja powinnam stać na tym boisku.

0: 20 minut pozostało do godziny 14. Wydaje się, że warunki do jazdy dobre, że nie ma utrudnień, że nic się może nie dziać z naszą koncentracją, a jednak różne rzeczy na drogach, także w regionie, się dzieją.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Uważajcie, kierowcy przejeżdżający przez Pulkow w gminie Żelazków. Tu samochód osobowy uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Na miejscu pracują służby utrudnienia w ruchu. Pulkow w gminie Żelazków. Samochód osobowy uderzył w ogrodzenie jednej z posesji utrudnienia w ruchu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
6: Garnitur!
7: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Garnitury, garnitury. Reklama.
1: Radio Centrum.

0: Zaglądamy na korty w Paryżu. No, tam już Iga Świątek zakończyła swój mecz z Sarą Bejlek, wygrywając Czeszką 2-0 w setach 6-2, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Na korty w Paryżu wychodzi teraz Magdalena Linet, no i jej przeciwniczką jest Ilena Ostapenko. I to ważne spotkanie także w kontekście Igi Świątek, bo zwyciężczyni tego meczu zagra potem z naszą reprezentantką. A już teraz szansa dla tych, którzy szukają pracy. Czas na giełdę pracy Radia Centrum.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
0: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowiska kierowca do firmy budowlanej oraz pomocnik ogólnobudowlany. Wymagane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji. Atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu. Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655. 502 136 655.
2: Giełda Pracy. Radia Centrum. Oferta pracy.
0: Pub restauracyjny Warka zatrudni osoby na stanowisko kucharz, pomoc kuchenna oraz barman. Więcej informacji pod numerem telefonu 533 455 005 533 455 005 lub osobiście w lokalu.
2: Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
0: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownik w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. 783 897 459.
2: Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
0: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Snyka w Kaliszu poszukuje pracownika na stanowisko specjalista do spraw kadr i płac. Dokumenty aplikacyjne można składać do 28 maja osobiście w sekretariacie biblioteki przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B lub drogą mailową pod adresem biblio@mbp.kalisz.pl biblio@mbp.kalisz.pl. Szczegóły oferty na stronie internetowej biblioteki www.mbp.kalisz.pl www.mbp.kalisz.pl.
2: Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
0: Trasko Invest w Ostrzeszowie zatrudni operatora koparki, koparko-ładowarki i ładowarki teleskopowej. Praca od zaraz na terenie całego kraju. Atrakcyjne wynagrodzenie. Zadzwoń 609 609 100. 609 609 100.
2: Ogłoszenia płatne.

0: 88 400 106 4 to numer telefonu w sprawie rekomendacji. Kto szuka pracy, może dzwonić. Dzwońcie pod numer 88 400 106 4.
1: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: skrót dzisiejszych ogłoszeń znajdzie się na profilu facebookowym Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
0: A kiedy już jesteście na facebookowym profilu Radia Centrum, zwróćcie uwagę też na informacje dotyczące tego, co w miejscowości Pulko.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Tutaj przypomnę, że samochód osobowy wjechał w ogrodzenie. Na miejscu utrudnienia w ruchu pracują służby. Jeden pas ruchu jest zajęty, a zdjęcia z tego zdarzenia dzięki pomocy drogowej Kalisz Tirs Świątek Asystent 24EU znajdziecie właśnie na facebookowym profilu Radia Centrum.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: Reklama. Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach, do domu, ogrodu i na balkon. Astwit do warzyw, sadów i upraw pod osłonami wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę.
6: Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
9: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
10: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
12: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Pogoda na dziś.
0: 23 stopnie teraz, jeszcze temperatura może wzrosnąć o 1, góra 2 stopnie w regionie południowej Wielkopolski. Dzisiaj biomet jest korzystny, bardzo dużo słońca, wiatr silny, momentami w porywach nawet do 40, miejscami nawet do 55 km na godzinę. Z północnego zachodu ciśnienie rośnie, jesteśmy w zasięgu wyżu nad Morza Północnego.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 14.01. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Mogą należeć do grupy przestępczej aresztowani w sprawie fałszywych alarmów. Potem mocny głos z Pałacu Prezydenckiego w sprawie związków partnerskich i księżycowe maszyny. Ich wizualizację zaprezentowała NASA. Marcin Krzemiński. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy Pragi Północ, Karolina Staros.
4: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
3: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów złożony m.in. z kryminalnych, a także specjalistów od informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
5: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
3: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Według polityków wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. Zachodnia Europa walczy z upałami, wysokie temperatury także w Polsce. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce też robi się coraz cieplej. Jak przetrwać gorące dni? O tym Szymon Kępka.
6: W upalne dni lekarze przede wszystkim podkreślają nawodnienie. Należy pić wodę regularnie, także zanim poczujemy pragnienie. Warto też sięgać po lekkie posiłki i uzupełniać elektrolity, szczególnie przy dużym poceniu, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
7: Wyczerpanie cieplne, to jego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
6: W najgorętszych godzinach dnia, zwykle między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu. Przyda się też lekkie ubranie i nakrycie głowy.
3: NASA przedstawiła wizualizację lądowników zrobotyzowanych, skaczących dronów i pojazdów, które zamierza wysłać na Księżyc w ramach planów budowy bazy księżycowej. Pojazdy ma zbudować m.in. Blue Origin, czyli firma twórcy Amazona, miliardera Jeffa Bezosa. Stany Zjednoczone chcą ponownie wysłać Amerykanów na Księżyc przed końcem kadencji prezydenta Donalda Trumpa w 2029 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Co tu się dzieje? Przechodzimy do innej muzyki. 5 minuty po 14. George Ezra.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga, kierowcy podróżujący trasą Kalisz-Turek w miejscowości Pulko. Samochód osobowy uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Na miejscu pracują służby. Jeden pas ruchu jest zajęty. Tu utrudnienia w ruchu. Zdjęcia z tego zdarzenia na facebookowym profilu Radio Centrum. Pulko na trasie Kalisz-Turek. Tutaj utrudnienia w ruchu. Samochód osobowy uderzył w ogrodzenie jednej z posesji i pracują tu służby.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota. Reklama.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Letni przebój na te najbliższe miesiące, a tymczasem co latem na Piaskach Szczygliczce już powoli tutaj kąpielisko i te okolice szykują się właśnie do sezonu. 14.30 szczegóły.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie.
5: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
6: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Reklama.
7: Radio Centrum 64 FM.

0: Jest 14.30, o tym, co w regionie południowej Wielkopolski, opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek zajrzymy na ostrowskie piaski szykujące się do sezonu letniego. Powiemy o inwestycji w bezpieczeństwo w kaliskim DPS-ie oraz o zmianie barw kaliskiej siatkarki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwają przygotowania do wakacyjnego sezonu na piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. Jak powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, prezes zarządu CRK Zieleń i Rekreacja, 5 osób pracuje, aby obiekt i teren był gotowy na lato.
3: W tej chwili jesteśmy w takim bardzo newralgicznym, niekorzystnym okresie. Maj to jest taki okres, gdzie niestety, ale w bardzo szybkim tempie rośnie trawa. Tutaj ci ludzie robią wszystko, by te piaski były utrzymane w jak najlepszej kondycji.
2: Jednocześnie miasto przygotowuje się do sezonu kąpielowego.
3: Tu chcemy w tym roku wymienić co najmniej część pomostu. Może uda się zremontować cały pomost, który jest na piaskach. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 100 tysięcy złotych. Jest to niemały wydatek, który spółka zamierza ponieść tylko jakby na renowację tego obiektu.
2: Dodał prezes Wojciech Białas, pomost, który ma około 100 metrów, ma być gotowy jeszcze przed początkiem tegorocznego sezonu kąpielowego.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu z nowymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w placówce, w której przebywają seniorzy. Tego typu systemy zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, ale też ich opiekunów.
4: To są zabezpieczenia przeciwpożarowe, są tam zabezpieczenia oddymiające, ale też wychwytujące wcześnie zagrożenie, czyli wszystkie zdarzenia niepożądane związane z pożarem. No, ta inwestycja obejmowała szereg działań, bo to była też i przebudowa, i nowa instalacja. Staramy się, żeby mieszkańcy tego domu czuli się bezpiecznie. Dom Pomocy Społecznej to nie tylko bezpieczeństwo, które daje wspaniała kadra pracownicza, ale również substancja, czyli budynek, w którym mieszkańcy mieszkają.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza. W DPS-ie przy ulicy Winiarskiej w Kaliszu mieszka 180 osób. To placówka całodobowa, która przyjmuje seniorów, samotnych oraz przewlekle chore osoby. Inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców kosztowała ponad 2 200 000 zł. Sanna Lindgren, atakująca Netland MKS Kalisz, zmienia barwy klubowe. O tym, że 25-letnia siatkarka w nowym sezonie nie zagra w Kaliszu, klub poinformował w mediach społecznościowych. Pochodząca z Finlandii zawodniczka uplasowała się na trzecim miejscu pierwszej ligi w liczbie zdobytych punktów. W udanej walce o awans do Tauron Ligi zgromadziła ich dla kaliskiej drużyny 382, a dla siebie wielokrotnie wywalczyła tytuł MVP kolejnych meczów. Sanna Lindgren najprawdopodobniej zagra we włoskiej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 15:00.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
0: Reklama.

0: Nieważne jaka pogoda, ważne, że jest teatr uliczny i znów Międzynarodowa Lastrada będzie w Kaliszu. 33 już ta odsłona tej imprezy, a program festiwalu już jest znany. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych Lastrada, wcielenia i kreacje, wyjątkowe plenerowe wydarzenia. W tym roku Kalisz wypełni się artystami z Polski oczywiście, ale będą Włosi, będą artyści z Francji, Maroka, Turcji, Ukrainy, Austrii, Kirgistanu, kraju Basków, Chorwacji i Czech. Przed nami oczywiście zachwycające widowiska, pełne ekspresji, performensy, barwne parady, nietuzinkowe koncerty. No i na pewno warto skorzystać z tej propozycji Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Takiej kultury nam trzeba.

0: 9 minut pozostało do godziny 15, o 15 zajrzymy m.in. na autostradę A4, a tam dwie firmy chcą zlikwidować bramki na polskim odcinku tej trasy. Chodzi o rozbiórkę Wiat, Wysp i kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach. Zajrzymy także do Paryża, bo już wiadomo, że Iga gra dalej i wygrała dzisiaj z Sarą Bejlek z Czech. No a teraz będzie się wszystko rozstrzygać w meczu Magdy Linec z Jeleną Ostapenko. Kto będzie dalej konkurentką po drugiej stronie kortu dla naszej zawodniczki. Na razie w pierwszym secie Magda Linet prowadzi z Jeleną Ostapenko 6-2.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: la. Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy, nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie, twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Niebo prawie bezchmurne w niektórych miejscach, zachmurzenie umiarkowane i małe. Dzisiaj do 24 stopni, w niektórych miejscach regionu do 25. Wiatr momentami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie nadal rośnie, a biometr jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 15.
3: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Liga gra dalej. Za chwilę doniesienia z wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Potem prawomocne dożywocie dla zabójcy Wiktorii z Bytomia i o rozbiórce bramek autostradowych na Opolszczyźnie. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju, rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując i wyrzucała backhandy i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
4: A teraz Iga czeka na zwyciężczynię trwającego już meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Fręch. Są natomiast nie najlepsze wieści z turnieju deblowego. Katarzyna Piter wraz z Meksykanką Renatą Zarazułą odpadły w pierwszej rundzie zmagań. Przegrały z Hiszpanką Kristiną Buxo i Amerykanką Nicole May.

0: Richard Martinez. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, no ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
1: Ma pewne walory cechy kary eliminacyjnej,
0: powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Teraz Szczecin, gdzie w sądzie okręgowym ruszył proces w głośnej sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Dożywocie grozi Patrykowi F., oskarżonemu o to, że ponad 2 lata temu w grudniu 2023 roku zabił samochodem 3-osobową rodzinę. Będąc pod wpływem środków odurzających i jadąc około 130 km na godzinę po mieście, wjechał w spacerujących chodnikiem pieszych. Na miejscu zginęli matka, ojciec i syn. Córka trafiła z lekkimi obrażeniami do szpitala. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dotyczy współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Dwie firmy chcą likwidować bramki na opolskim odcinku autostrady A4, złożyły oferty w przetargu ogłoszonym przez drogowców i obydwie te oferty są niższe niż 5 milionów złotych, czyli mieszczą się w założonym budżecie. Teraz komisja przetargowa zdecyduje, komu powierzy to dość ciężkie zadanie, bo chodzi o rozbiórkę wiatr, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach. No i sprawienie, by wszystko to potem pasowało do reszty autostrady. Wykonawca będzie miał na to 12 miesięcy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A informacje z dróg z regionu południowej Wielkopolski już o 15.30 po wiadomościach, także tych lokalnych. 5 minut po 15 już teraz. Najlepsza informacja z dróg dla tych kierowców, którzy skończyli pracę. Gramy dla Was.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów. Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: kiedyś numer jeden, jeżeli chodzi o tę piosenkę na liście przebojów Top 30, ale tam się duże zmiany dzieją. Jeszcze mogą wskoczyć nowe piosenki, które są w poczekalni listy. Możecie głosować, bo już w nadchodzący piątek kolejne notowanie listy przebojów Top 30 RCFM, zakładka lista przebojów. Tu oddajecie głosy.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: Astronomicznej wiosny jeszcze z nami 24 dni, a tymczasem trwa Kaliska Wiosna Poetycka. I kolejne spotkanie, to już ostatni wieczór autorski w tegorocznym cyklu. Zaproszenie na niego w wiadomościach o 15:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz więcej.

0: Jest 15.30 na zegarach. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie w wiadomościach Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, jak idzie remont apteki w Pleszewskim Szpitalu. Zaprosimy na wieczór autorski w ramach Kaliskiej Wiosny Poetyckiej, a na koniec będzie o żużlowcach z Ostrowa, którzy powalczą o brązowy kask.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Pleszewskim Centrum Medycznym dobiega końca budowa nowoczesnej apteki szpitalnej. Inwestycja kosztuje ponad 9 200 000 zł, z czego ponad 7,5 miliona zł pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Najtrudniejsze prace budowlane i instalacyjne są już zakończone. Obecnie trwa przygotowanie pomieszczeń do montażu specjalistycznego wyposażenia. W nowej aptece zamontowano już komory laminarne, które zapewnią sterylne warunki do przygotowywania leków recepturowych, cytostatyków oraz żywienia pozajelitowego. Prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Kurczyński podkreśla, że dotychczasowa przestrzeń apteki była zbyt mała i ograniczała liczbę przygotowywanych preparatów dla pacjentów onkologicznych. Dlatego właśnie zdecydowano o przeniesieniu apteki do większych pomieszczeń po dawnych poradniach specjalistycznych. W nowej przestrzeni aptecznej powstaną dwie izby recepturowe leków cytostatycznych, powstanie pracownia przygotowania jałowego oraz specjalne śluzy dla personelu i dla materiałów. Łącznie przebudowano ponad 30 pomieszczeń. Zarząd Szpitalnej spółki podkreśla, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo pracy farmaceutów, skróci też czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczne leczenie. Koszt budowy nowej apteki szpitalnej sięga 10 milionów złotych, z tego ponad 7 milionów 500 tysięcy złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa Kaliska Wiosna Poetycka. W ramach wydarzenia z miłośnikami nie tylko poezji spotka się Barbara Klicka. To będzie ostatni wieczór autorski w tegorocznym cyklu.
4: Barbara Klicka, i to jest też autorka kilku tomów poetyckich, również bardzo mocno nagradzana. Mamy na koncie u Barbary Klickiej m.in. Nagrodę Literacką Gdynia czy Silesiusa, ale m.in. również jest autorką powieści Zdrój i Reneta. Za tę ostatnią miała nominację do Nagrody Literackiej Nikei do Gombrowicza, więc no, to jest ten haczyk, który ma zachęcić osoby, którym się wydaje, że jednak poezja nie, ale może coś innego. Więc na to coś innego zapraszamy.
2: Zachęca słuchacze Radio Centrum Izabela Fietkiewicz-Paszek, odpowiedzialna za cykl Kaliska Wiosna Poetycka. Także Izabela Fietkiewicz-Paszek wraz z Michałem Chynasem porozmawiają z pisarką o literaturze, procesie pisania, poezji i jej najnowszych książkach. Będzie także możliwość zadawania pytań oraz zdobycia autografu. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 28 maja o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Wstęp wolny. Z udziałem dwóch młodych żużlowców też od Ostrowia, Pawła Sitka i Nikodema Łuczaka, w czwartek w Grudziądzu zostanie rozegrany finał brązowego kasku, który uchodzi za nieoficjalne Mistrzostwa Polski na żużlu do lat 19. Walka toczyć będzie się nie tylko o miejsce na podium, ale także nominacje do reprezentowania Polski w eliminacjach do indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów do lat 19. I właśnie z nadziejami wywalczenia przepustki do walki na arenie międzynarodowej do Grudziądza pojedzie Paweł Sitek, który opowie o tym Radiu Centrum.
5: Ja tam zawsze lubiłem jeździć. Wyniki zawsze tam dobre robiłem, jak z tego co pamiętam, gdzieś jak nie w DMPJ-ach, to też właśnie w Mistrzostwach Polski Park Klubowych 2 lata temu. Ale wiadomo, że teraz może się to wszystko zmienić, ale lubię gdzieś na tym torze jeździć. Więc jadę na pewno ze spokojną, chłodną głową, z dobrym nastawieniem i zobaczymy, co się uda zrobić. No ja dam siebie na pewno 200%, a tor zweryfikuje resztę.
6: Liczysz na ten awans właśnie do tej czwórki, która będzie reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej?
5: No bardzo na pewno bym chciał. Jak myślę, że tutaj każdy z tych 16 zawodników, więc tak jak powiedziałem, no, będę skupiał się tutaj na sobie, żeby jak najlepiej pojechać i pokazać się z jak najlepszej strony.
2: Początek finału brązowego kasku w Grudziądzu w czwartek o 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 15.36, jak się jeździ, kiedy słońce mocno świeci, no trzeba mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne, właściwie na nosie najlepiej, wtedy zdecydowanie lepiej. Poza tym jeszcze trzeba ominąć trochę miejsc, gdzie większe natężenie ruchu oraz gdzie remonty. Jedno z drugim czasem ma wiele wspólnego, tak jest na przykład na drodze krajowej nr 12 Opatówek Kalisz, gdzie od Rogatki do Zdun prace remontowe, ruch wahadłowy kierowany przez drogowców, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, najlepiej omijać przez Szawę albo Tłokinie. Jeżeli idziecie krajową drogą nr 25 do Ostrowa albo z Ostrowa do Kalisza, no to w Ostrowie całkiem nieźle teraz sytuacja wygląda. Natomiast po drodze do Kalisza w Czekanowie na ulicy Kaliskiej tutaj jest większe natężenie ruchu, ale też powoli będziecie mogli się w miarę przebijać, ale trzeba będzie troszeczkę tu odczekać. W samym Kaliszu już utrudnienia na Sulisławickiej, która jest jednokierunkowa, na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej, nie ma wjazdu od strony ulicy Romańskiej, prace drogowe na Majkowskiej, gdy skręcacie w Długosza, włączony jeden pas ruchu Kordeckiego, numer 38 w tych okolicach, jeden pas Wykop i przebudowa Złotej od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. To jest sprawa, która tutaj jeszcze gdzieś wisi w powietrzu i może się w końcu ruszy. Jeśli chodzi o Ostrów Wielkopolski, wracając krajową 25, przebudowa Klasztornej od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, jedziemy do 30 km na godzinę i zwężenie, przebudowa Laduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej, przebudowa drogi krajowej 36 to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna i odcinek Zacharza Blanki, Łąkociny. Tu wahadło, ograniczenie prędkości, tymczasowa sygnalizacja świetlna. Za informacje dziękujemy kierowcom Taxi Echo 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Trzeba zatankować. Jutro ceny maksymalne paliw znowu w dół, zwłaszcza diesla, wynika z obwieszczenia resortu energii. Benzyna 95 na stacjach nie może w czwartek kosztować więcej niż 6,31 zł. To 9 groszy będzie mniej niż dzisiaj. O 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6,57 zł.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
0: Reklama.
4: I gra muzyka.

Nobody to Love i Sigma już 12 minut do godziny 16. Za chwilę pamiętnik Dody zaglądamy, a właściwie ona nam tutaj odtworzy, co zapisuje prosto z serca. A dr Alban jeszcze przypomni nam takie historie szaleństw na parkiecie.

0: Za 4 minuty wiadomości z kraju ze świata. Wrócimy do protestu naukowców przed Sejmem. No i do fali upałów w Europie, w Portugalii. Blisko 40 stopni.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24.pl.
7: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
8: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144.

0: Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
1: Reklama.
2: Love is the answer.
3: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Zanim wiadomości pogodowe, to informacje z Paryża, z kortów. To, czego nie udało się jeszcze ani razu w spotkaniu z Jeleną Ostapenką i ze Świątek, udało się Magdzielinet po raz kolejny. Dzisiaj zwyciężyła właśnie przed chwilą z Jeleną Ostapenką 2-1 w setach 6-2, 2-6, 6-2. No i przechodzi do trzeciej rundy, w którym zmierzy się z Igą Świątek. Już czas na informacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
0: A dzisiaj dużo słońca w regionie południowej Wielkopolski, 24 stopnie to wszystko, co na słupkach rdęci, ale gdybyśmy tak w ostrym słońcu zostawili termometr, to moglibyśmy się zdziwić. Jesteśmy nadal w zasięgu wyżu Aleksander z nadmorza północnego. Od północy za frontem atmosferycznym napływa do nas polarna morska masa powietrza. Biometr jest już teraz neutralny, a ciśnienie rośnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęła 16:02. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicy z Białorusią. Wróćmy też do protestu naukowców przed Sejmem i do fali upałów w Europie. W Portugalii blisko 40 stopni. Marcin Krzemiński, niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
4: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
3: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej.

0: Europejskiej wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadane przez sędzie akcję TV Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent, informuje prokuratura krajowa. Na to może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi. Rządzący, czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców pod Sejmem. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę.
1: Widzę, że ma pani skarbonkę. Pusta.
2: Pusta, totalnie.
1: Jak nauka polska?
2: Dokładnie.
1: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
3: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli i chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
0: Mówili Cezaremu Jaszczykowi uczestnicy protestu. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał z kolei 38 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie organizmu. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
4: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnie obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
0: W Polsce dziś też dość wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
5: Kursy walut.
6: I zaglądamy do kantorów. Średni bieżący kurs euro 4,23 zł. Dolar amerykański 3,63 zł. Frank szwajcarski 4,62 zł. I funt brytyjski 4,88 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Prawie 6 minut po godzinie 16. Mocny akcent od AC/DC. Tak, i zastrzyk energii, gdyby był potrzebny. Oprócz kawy.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

Kwadrans po godzinie 16. Już wracamy do muzyki za moment, ale jeszcze zapraszam do Kina Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6. Tam są propozycje kinowe, jest dużo fabuł dla dorosłych, ale i także, uwaga, na horyzoncie już Dzień Dziecka, więc historie dla najmłodszych będzie można naprawdę wybierać z kilku tytułów. Jeżeli macie ochotę, to sprawdźcie, jak wyglądają seanse. Będzie też coś o skarpetkach i to już jest kolejna szansa, żeby te szalone skarpetki zobaczyć w różnych odsłonach i w różnych sytuacjach, bo one po prostu mówią i różne rzeczy robią. Uciekają też. Scenariusz dla moich sąsiadów już teraz, grupa Myslowic na 106.4. Grzegorz Chyży będzie również, jeżeli chodzi o polskich wykonawców w tej godzinie. I co jeśli zaśpiewa Carla Fernandez?

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano Wypatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459 lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl. 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Zbliża się 16.30. O tym, co w regionie dzieje się, opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od awaryjnych rogatkowych kolejek na Szałę w Kaliszu. Powiemy o parkingu dla wybranych przed Willą Kalisja oraz nocnym pożarze w powiecie ostrowskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przejazd kolejowy Kalisz-Szałę często jest bardzo długo zamknięty, a w czwartek trzeba było czekać nawet 40 minut, aż się otworzy, zgłaszają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. O sytuację tę zapytaliśmy spółkę PKP PLK, zarządcę Narodowej Sieci Kolejowej.
3: W miniony czwartek, a więc 21 maja na tym przejeździe rzeczywiście stwierdziliśmy usterkę urządzeń przejazdowych. Niezwłocznie powiadomiliśmy serwis techniczny, który po około półtorej godzinie przywrócił poprawne działanie urządzeń. W czasie prac serwisu wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa, m.in. ograniczono prędkość pociągów do 20 km na godzinę. Do usterek na przejazdach dochodzi sporadycznie. Na dłuższe zamknięcia, niż wynika to z obowiązujących przepisów, wpływają niekiedy niewłaściwe zachowania kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd przy opadających rogatkach, albo wjeżdżają na skrzyżowanie mimo braku możliwości zjazdu z przejazdu.
2: Powiedział Radiu Centrum Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak się okazuje, nie bez znaczenia jest również zachowanie pieszych na przejazdach kolejowych, którzy często zapominają, że również ich dotyczą przepisy ruchu drogowego.
3: Mówimy w tym kontekście także o pieszych, którzy tak jak w minioną sobotę w obrębie tego przejazdu znaleźli się na torze, co spowodowało konieczność wdrożenia nagłego hamowania nadjeżdżającego pociągu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych należy skorzystać z żółtej naklejki, która znajduje się na każdym skrzyżowaniu torów z drogami w Polsce. Na takiej żółtej naklejce widnieje m.in. numer techniczny, pod który należy zgłaszać ewentualne usterki infrastruktury.
2: Dodaje Radosław Śledziński. Żółte naklejki znaleźć można na obudowie mechanizmu szlabanu lub na tylnej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. Jednak jak informowali w czwartek nasi słuchacze, naklejki niekoniecznie były umieszczone. Jak twierdzi słuchacz Paweł, jakiś czas temu wisiała tam tablica z numerem przejazdu i danymi kontaktowymi do zarządcy, ale zniknęła ona. Jak twierdzi nasz słuchacz, problem z tymi rogatkami jest od dawna, więc może i zgłoszeń było zbyt dużo, dlatego tablicę usunięto. Czy obecne naklejki są nowe? Nie będziemy już sprawdzać, choć świeże ślady czyszczenia powierzchni przed naklejeniem na to mogą wskazywać. Ważne, że już są i ważne, że Radio Centrum rozwiązało dla słuchaczy kolejny problem.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Jest ciąg dalszy bulwersującej wielu Kaliszan sprawy parkowania prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza bezpośrednio na placu przed schodami budynku Willa Kalisja przy Alei Wolności. Sprawę zgłosili słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. We wtorek Straż Miejska poinformowała, że radny Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Lasiecki może sobie tam parkować i nie zostanie ukarany, bo teren nie ma statusu chodnika. Pojawia się zatem pytanie, po co zatem w ogóle podjęto interwencję? Po naszym zgłoszeniu i czy inni Kaliszanie też mogą zostawić tam swoje pojazdy bez konsekwencji, tak jak radny PiS. Tego już rzeczniczka Kaliskiej Straży Miejskiej Agata Dybioch nie wyjaśniła i będziemy o to pytać. A radny Lasiecki we wtorek zaledwie w kilkanaście minut po komunikacie Straży Miejskiej znów zaparkował w opisanym miejscu. Całe stanowisko Kaliskich Municypalnych w artykule Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Znajdujący się w budynku gospodarczym sprzęt oraz część samej stodoły uległy spaleniu w wyniku pożaru w Sadowie w powiecie ostrowskim. Państwowa Straż Pożarna wezwanie w tej sprawie otrzymała we wtorek przed godziną 23. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów PSP i OSP.
4: W momencie przybycia potwierdziliśmy pożar budynku gospodarczego w podwórzu posesji. Na szczęście nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych. Nasze działania polegały na ogłoszeniu go pożaru, przeszukaniu pomieszczeń, w którym nastąpił ten pożar, celem potwierdzenia braku tych osób poszkodowanych. Straty szacujemy na około 40-50 tysięcy. Spaleniu uległo wyposażenie tego budynku gospodarczego, sprzęt ogrodowy, sprzęt spawarki, szlifierki oraz drewniana konstrukcja z dachu tego budynku gospodarczego oraz część ścian.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Przyczyny pożaru nie są znane, ustala je policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 16.35, a my wracamy teraz do tego, co dzieje się na drogach regionu południowej Wielkopolski. Jeżeli chodzi o remonty, nadal Krajowa 12, Opatówek, Kalisz, czyli z Duny, Rogatka, tutaj w tych miejscach, na tym odcinku naprawdę duże utrudnienia i stoją auta, więc warto omijać te miejsca. Tutaj wahadłowy ruch, którym sterują drogowcy. Pamiętajcie też o utrudnieniach na Sulisławickiej, to w Kaliszu jest jednokierunkowa, od Romańskiej do Celtyckiej, nie można wjechać od strony Romańskiej. Majkowska przy Długosza, jeden pas wyłączony z ruchu, numer 38 naprzeciwko tego numeru na ulicy Kordeckiego, wykop na jednym pasie, a jeszcze w samym Ostrowie Wielkopolskim, Klasztorna, od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, tutaj zwężenie, jedziemy do 30 km na godzinę, Leduchowskiego w przebudowie, od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej, też zwężenia, jedziemy też wolniej, przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny, to utrudnienia. A za informacje dziękujemy kierowcom Taxi Echo 196 23.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Pozostajemy na chwilę jeszcze w Ostrowie Wielkopolskim. Od dzisiaj kierowcy nie muszą tu wracać do auta z biletem parkingowym. Rada Miejska zmieniła uchwałę, która dotyczy strefy płatnego parkowania, a to oznacza, że nie ma już obowiązku wykładania potwierdzenia opłaty za szybę samochodu. Teraz wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkomacie, opłacić postój, a ta informacja automatycznie trafia do systemu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
0: Reklama.
3: Diocezja.

Brand Adams i Melanie C, When You Gone. Już 10 minut pozostało do godziny 17. Już 17 kolejne wiadomości z kraju, ze świata. I o tym, że będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet i Iga Świątek. Dzisiaj Magda Linet pokonała Jelenę Ostapenko, a Iga Świątek Sarę Bejlek. No i tak się złożyło, że teraz spotkają się razem. Ten temat między innymi w wiadomościach już za kilka minut. No i przypomnijmy jeszcze o maksymalnych cenach paliw na jutro. Znowu będzie w dół. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. A zdecydowanie tylko w górę, jeśli chodzi o formę i wyniki, jak będzie tutaj Damian Klimiński, bo on na pewno zadba tutaj o to, żebyście dobrze spędzili kolejne godziny na 106,4 z muzyką przede wszystkim. No i oczywiście w towarzystwie Damiana. Ja dziękuję, do usłyszenia. Grażyna Marciniak, cześć.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
3: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski teraz 22 stopnie. Cieplej dzisiaj już nie będzie. Nocą temperatura najniżej spadnie do 9 stopni. Pogodny dzień do końca. Noc również pogodna, bezchmurna, bez opadów. Tylko z wiatrem. Umiarkowany wiatr w dalszym ciągu wieje z kierunku północno-zachodniego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pożar w Wybornikach w Wielkopolsce jest ważne rządowe ostrzeżenie. Będzie polsko-polski pojedynek w Paryżu Linet Świątek. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Marcin Krzemiński. Pożar hali produkcyjnej w Wybornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Wybornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
6: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, popełniała sporo błędów, natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna, 4-0 w 14 minut, prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
5: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans, pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litry 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. No 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
7: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.

0: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinoskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
1: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
0: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 17. Damian Kliński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. 27 maja w kalendarzu i to już środowe popołudnie.

0: 11 minut po godzinie 17, 27 maja w kalendarzu, a to znaczy, że do końca astronomicznej wiosny w tym momencie pozostają już tylko 24 dni, ale pogody i temperatury już zdecydowanie letnie. I tak zaglądam, jak wygląda sytuacja w związku z prognozami pogody tymi długoterminowymi i wszystko wskazuje na to, że nie tylko w ciągu najbliższych dni, nie tylko w ciągu najbliższych tygodni, ale i miesięcy maksymalne temperatury w ciągu dnia nie będą niższe niż 20 stopni. A jak wysokie mogą być z kolei te temperatury? Sky's the limit. Cóż, synoptycy przewidują, że nie unikniemy tego lata co najmniej kilku solidnych fali upałów. Zrobi się gorąco, zatem poczekamy na to jeszcze troszkę. Na szczęście, ale cóż, panowie od klimatyzacji na pewno będą mieć pracowite lata.
1: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Reklama.

0: The Hooters na antenie Radia Centrum, 500 miles. No, ja mam nadzieję, że wy, jeśli jesteście w trasie, to do domu macie trochę bliżej niż 500 mil i na waszej trasie nie ma utrudnień, bo na niektórych trasach niestety te utrudnienia mamy. Uwaga, kierowcy.
1: Wiadomość z ostatniej chwili.
0: Uwaga, uwaga, wypadek na trasie Kalisz-Opatówek na ulicy Łódzkiej, na wysokości Bulionika mniej więcej. Tam po kolizji tworzą się korki już od salonu samochodowego w stronę Opatówka. Więc to miejsce w tej chwili warto omijać. Utrudnienia dość znaczne chwilami na ulicy Łódzkiej w Kaliszu. To jest trasa z Kalisza w stronę Opatówka i już na wysokości Bulionika. A i wcześniej, bo na wysokości salonu samochodowego te korki zaczynają się tworzyć, a samo zdarzenie miało miejsce mniej więcej na wysokości Bulionika.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Na drogi regionu niebawem także wrócimy tuż po wiadomościach z regionu po 17.30.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
4: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
1: Reklama.

0: jest bardzo gorącej trasy Crazy Ria. The Road to Hell, nieodżałowany głos genialnego wokalisty, artysty. 17.30 w tej chwili już na zegarach, to znaczy, że czas na kolejną porcję informacji z regionu. Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o parkowaniu, złym parkowaniu, bez konsekwencji. Zaprosimy na wystawę do Galerii Tarasina i powiemy o ostrowskim piłkarzu będącym podporą słowackiej drużyny.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Jest ciąg dalszy bulwersującej wielu Kaliszan sprawy parkowania prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza bezpośrednio na placu przed schodami budynku Villa Kalisja przy Alei Wolności. Sprawę zgłosili słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. We wtorek Straż Miejska poinformowała, że radny Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Lasiecki może sobie tam parkować i nie zostanie ukarany, bo teren nie ma statusu chodnika. Pojawia się zatem pytanie, po co zatem w ogóle podjęto interwencję po naszym zgłoszeniu i czy inni Kaliszanie też mogą zostawiać tam swoje pojazdy bez konsekwencji, tak jak radny PiS. Tego już rzeczniczka Kaliskiej Straży Miejskiej Agata Dybioch nie wyjaśniła i będziemy o to pytać, a radny Lasiecki we wtorek zaledwie w kilkanaście minut po komunikacie Straży Miejskiej znów zaparkował w opisanym miejscu. Całe stanowisko Kaliskich Municypalnych w artykule Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza na wystawę Karoliny Jarzębak, jednej z najciekawszych polskich artystek młodego pokolenia, laureatki Biennale Bielska Jesień z 2023 roku. Wystawę, której już sam tytuł daje do myślenia.
4: Centralnym elementem wystawy Samozaoranie Aura Farming jest okrągły stół, potraktowany nie jako neutralny przedmiot, lecz jako narzędzie organizujące relacje społeczne i polityczne. To wokół niego koncentruje się refleksja nad współczesnymi formami debaty, które coraz częściej przybierają charakter widowiska opartego na konflikcie, natychmiastowej reakcji i spektakularnym zaoraniu przeciwnika. Tytułowe Samozaoranie odnosi się do języka kultury internetowej, w której porażka szybko przekształca się w obraz, mem i przedmiot dalszej cyrkulacji. Wystawa wpisuje się również w szerszy kontekst współczesnych przemian technologicznych i politycznych. Artystka wskazuje, że mechanizmy wpływu nie ograniczają się dziś do instytucji czy programów politycznych, lecz funkcjonują także w obiegu obrazów, memów i algorytmów. Wystawę można oglądać do 26 czerwca. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Piłkę zaczynał grać w dawnym gimnazjum nr 4 w Ostrowie. Później pół roku był w Ostrowi 1909, skąd trafił do Akademii Lecha Poznań. Tam wyłowili go skauci i przeniósł się do Ligi Szkockiej. Ostatnie pół roku spędził na Słowacji w klubie FC Koszyce, którego stał się bohaterem i talizmanem. Mowa o Kevinie Dąbrowskim, ostrowianinie, który zrobił furorę na Słowacji. Jego zespół z ligowego dna. Odkąd w bramce pojawił się Dąbrowski, nie przegrał 16 kolejnych meczów z rzędu i był nawet finalistą Pucharu Słowacji. Jakie rady dla młodych piłkarzy z Ostrowa i okolic ma bramkarz FC Koszyce? O tym opowiedział Radiu Centrum.
5: Trzeba gonić te, za tymi marzeniami, je chwytać, ale to trzeba również ciężko na nie pracować i żyć tym każdego dnia, pracować nad sobą, bo każdego dnia można w czymś się polepszyć. Jest tyle tych aspektów piłkarskich, technicznych, zawsze nad czymś można pracować. Się zawsze tak właśnie śmieję, że jak już pracujesz nad tą swoją prawą nogą, która jest twoją dominującą i już czujesz, że jest perfekcyjna i że już nie musisz więcej z nią robić, no jest czas na lewą, możesz pracować również nad tą słabszą nogą. Nieważne przeciwko komu, zawsze musisz dać siebie wszystko, bo ludzie zawsze oglądają mecze, zawsze ktoś przychodzi ze skautów na mecz i zawsze ogląda wszystkich zawodników, bo każdy ma szansę. To tylko zależy od ciebie, ile siebie dasz i jak bardzo w to będziesz wierzyć.
2: Kevin Dąbrowski właśnie przedłużył kontrakt w Koszycach, ale nie wyklucza, że jeśli nadejdzie oferta z mocniejszej ligi, może zostać wykupiony z klubu ze Słowacji. Póki co spędza urlop w rodzinnym Ostrowie. Na meczu w Koszycach odwiedzają go także znajomi i przyjaciele z Ostrowa, gdzie zaczęła się jego przygoda z futbolem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Po raz kolejny ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. No to wróćmy na moment jeszcze na ulicę Łódzką. Jak wyjaśnia słuchacz Przemysław, pozdrawiamy gorąco, na ulicy Łódzkiej na wysokości Bulionika mamy tira blokującego częściowo drogę, więc tam możliwe utrudnienia, możliwe są też korki w miejscu właśnie, gdzie ten tir się w tej chwili na jezdni znajduje. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie trwają prace drogowe, to sprawdźmy Kalisz, to m.in. ulica Sulisławicka, remontowana i jednokierunkowa tymczasowo na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Mamy także pracę na ulicy Majkowskiej, w ulicy Długosza, jeden pas ruchu wyłączony, na naprzeciwko numeru 38 Wykop. Mamy także przebudowę na ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Zamknięty też przystanek Majkowska Medix 2. Tutaj wyznaczono przystanek tymczasowy. Póki co trwają wciąż prace na drodze krajowej 12 Kalisz-Opatówek. Rozkopane pobocza, remont na pracę napotkamy już od Zdun, jadąc do samego Opatówka. Tam też ograniczenie prędkości. Ostrów Wielkopolskiej, przebudowa na Klasztornej, przebudowa na Leduchowskiego i prace także na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 19623.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Sytuacja dość niecodzienna, bo i Stany Zjednoczone mają nieco mniej benzyny niż zwykle. Stany Zjednoczone są największym producentem ropy na świecie, jednak niższe zapasy benzyny powodują i za wielką wodą wzrost cen i ponowną dyskusję o bezpieczeństwie dostaw paliw. Według najnowszego raportu zapasy benzyny w USA są obecnie o 5% niższe niż średnia z ostatnich 5 lat, a ceny paliw rosną na całym rynku. Kalifornia, ona posiada własne normy paliwowe i utrzymuje zapasy na około 6 tygodni. Jest szczególnie podatna na zakłócenia, a wąskim gardłem w tym wypadku pozostają rafinerie i oczywiście logistyka.
10: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Taksy Echo, Taksy Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taksy Echo, prosta sprawa. Dzwonisz chwilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Już w ten weekend wielki kiermasz Mebli Doktor. Zapraszamy w ten piątek i sobotę od 10 do 18. Salon firmowy Meble Doktor, świeca koło Dolanowa. Będą wyjątkowe promocje i setki okazji. Tylko dwa dni. Nie przegap. Kiermasz Mebli Doktor, świeca ten piątek i sobota.
0: Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka.

0: The Weeknd i Daft Punk o tym, że coś się zbliża. I feel it coming. No cóż, tak, zbliża się na przykład w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Warto się wybrać.
0: Bo to już za kilka chwil dosłownie startuje Wieczór Tańca, kierunek choreografia. To o godzinie 18, więc za kilkanaście minut. Ale jeśli jesteście na przykład w drodze na spacer, gdzieś do parku, to może warto zajrzeć i zobaczyć, jak tańczą młodzi. Tam studenci Łódzkiej Akademii Muzycznej zaprezentują swoje najnowsze prace, od etiud przygotowywanych pod okiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Tym bardziej warto w tym uczestniczyć i zobaczyć, a wejściówki są bezpłatne do odbioru w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A w głośnikach teraz już Sandra Reiser.

0: or another. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już po proteście naukowców, jakie skutki? Jest także petycja z postulatami naukowców, pod którą podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 18.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astvit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astvit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astvit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astvit w zgodzie z naturą. www.astvit.com.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski jutro zobaczymy maksymalnie 21 stopni. W ciągu dnia jutro zachmurzenie zmienne. Od rana bardzo pogodnie, niemal bezchmurnie. Nieco chmur może pojawić się po południu, ale jutro bez opadów. Ze słabym już wiatrem wiejącym z północnego zachodu. Ciśnienie jutro w ciągu dnia na poziomie 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 18.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pożar w Obornikach w Wielkopolsce jest ważne rządowe ostrzeżenie. Będzie polsko-polski pojedynek w Paryżu Linet Świątek. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Marcin Krzemiński. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
6: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
5: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans. Pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litry 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. No 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
7: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
5: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinowskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
8: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
5: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnym

0: W tej rundzie czekają pojedynek z Igą Świątek, która pokonała dziś Czeszkę Sarę Bejlek. O szczegółach prosto z Paryża Przemek Pozowski.
1: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Roland Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalinet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko, co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
2: Były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych chwil, które mogłam zaatakować, ale poza tym myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów na długość.
1: Natomiast jeżeli chodzi o Magdalinet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
0: Mówił Przemysław Pozowski. A dzisiaj wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji w Lipsku zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
3: Liga Konferencji to najmłodsze rozgrywki pod egidą UEFA i jednocześnie najmniej prestiżowe, nazywane Pucharem Pocieszenia. To efekt tego, że to właśnie tam grają drużyny z czołowych, ale jednak nie pierwszych miejsc tabeli, albo ci ze słabszych europejskich lig. Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Początek meczu w Lipsku dziś o 21:00.
0: 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku w NBA i zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził J.B. Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs, który jako jedyny z tej trójki ma jeszcze szansę na mistrzostwo.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 6 minut po 18:00.

0: warto się wybrać.
1: Na wieczór, wieczór poetycki. Trwa Kaliska Wiosna Poetycka. W ramach wydarzenia z miłośnikami okazję do spotkania chociażby z Barbarą Kilicką. I to będzie ostatni wieczór autorski w tegorocznym cyklu organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Barbara Kilicka jest autorką kilku tomów poezji, mocno nagradzana autorka. Spotkanie już jutro o godzinie 18 w Bibliotece Głównej na ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Więcej informacji o wydarzeniach w naszym regionie na rc.fm.
0: Radio Centrum z kulturą.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.
2: Reklama.

0: 9.30. Igra muzyka.
1: Marisa za nami z piosenką pod tytułem Odkochaj. To jest jedna z propozycji do naszej radiowej listy przebojów. Kolejne notowanie to najbliższe na antenie Radia Centrum już w piątek po godzinie 20, a głosujecie cały czas na rc.fm.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Piaski Szczygliczka, każdy Ostrowianin, no i chyba każdy w regionie doskonale to miejsce znam. Tam trwają przygotowania do sezonu. Między innymi o tym też posłuchamy. Kolejna porcja informacji z regionu o godzinie 18.30, a teraz szybka kawa, szybkie espresso z Sabriną Carpenter.

0: 18.30 na zegarach, czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek zajrzymy na ostrowskie piaski szykujące się do sezonu letniego. Powiemy o inwestycji w bezpieczeństwo w kaliskim DPS-ie oraz o zmianie barw kaliskiej siatkarki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwają przygotowania do wakacyjnego sezonu na piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. Jak powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, prezes zarządu CRK Zieleń i Rekreacja, 5 osób pracuje, aby obiekt i teren był gotowy na lato.
3: W tej chwili jesteśmy w takim bardzo newralgicznym, niekorzystnym okresie. Maj to jest taki okres, gdzie niestety, ale w bardzo szybkim tempie rośnie trawa. Tutaj ci ludzie robią wszystko, by te piaski były utrzymane w jak najlepszej kondycji.
2: Jednocześnie miasto przygotowuje się do sezonu kąpielowego.
3: Tu chcemy w tym roku wymienić co najmniej część pomostu. Może uda się zremontować cały pomost, który jest na piaskach. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 100 tysięcy złotych. Jest to niemały wydatek, który spółka zamierza ponieść tylko jakby na renowację tego obiektu.
2: Dodał prezes Wojciech Białas, pomost, który ma około 100 metrów, ma być gotowy jeszcze przed początkiem tegorocznego sezonu kąpielowego.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu z nowymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w placówce, w której przebywają seniorzy. Tego typu systemy zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, ale też ich opiekunów.
4: To są zabezpieczenia przeciwpożarowe, są tam zabezpieczenia oddymiające, ale też wychwytujące wcześnie zagrożenie, czyli wszystkie zdarzenia niepożądane związane z pożarem. No, ta inwestycja obejmowała szereg działań, bo to była też i przebudowa, i nowa instalacja. Staramy się, żeby mieszkańcy tego domu czuli się bezpiecznie. Dom Pomocy Społecznej to nie tylko bezpieczeństwo, które daje wspaniała kadra pracownicza, ale również substancja, czyli budynek, w którym mieszkańcy mieszkają.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza. W DPS-ie przy ulicy Winiarskiej w Kaliszu mieszka 180 osób. To placówka całodobowa, która przyjmuje seniorów, samotnych oraz przewlekle chore osoby. Inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców kosztowała ponad 2 200 000 zł. Sanna Lindgren, atakująca Netland MKS Kalisz, zmienia barwy klubowe. O tym, że 25-letnia siatkarka w nowym sezonie nie zagra w Kaliszu, klub poinformował w mediach społecznościowych. Pochodząca z Finlandii zawodniczka uplasowała się na trzecim miejscu pierwszej ligi w liczbie zdobytych punktów. W udanej walce o awans do Tauron Ligi zgromadziła ich dla kaliskiej drużyny 382, a dla siebie wielokrotnie wywalczyła tytuł MVP kolejnych meczów. Sanna Lindgren najprawdopodobniej zagra we włoskiej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248 www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: Reklama.

14 minut zostaje do godziny 19. Na Rolandzie Garrosie nasze dziewczyny naprawdę świetnie sobie radzą. Dzisiaj Linet wygrała, Iga też wygraną ma za sobą, a w tej chwili Magdalena Fręch rozpoczęła swoje spotkanie. No i na razie prowadzi i ma zdecydowane szanse, żeby wygrać w tym spotkaniu. Jest faworytką trwającego spotkania i faktycznie w pierwszym secie już wyraźne wskazanie właśnie na Magdalenę Fręch. Jak to się będzie toczyć, to jeszcze będziemy na bieżąco sprawdzać. Tymczasem w głośnikach Daria Zawiałów.

0: Ach, o włos mało brakło, a Magdalena Frank wygrałaby już pierwszego seta 6-3, no ale mamy 5-4. Tyle prowadzi w tej chwili w pierwszym secie Magdalena Frank na Rolandzie Garrosie ze Szwajcarką Jill Teichmann, a za kilka chwil kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Posłuchamy już niebawem, już za kilka chwil dosłownie, chociażby o propozycji wpisania na listę UNESCO Gdyni. Szczegóły za chwilę.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
5: Reklama.

0: Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
1: Kolejny pogodny, ciepły i słoneczny dzień. Co prawda już nie upalny, bo na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie do 21 stopni. W końcu wiosna, a więc optymalnie, jeśli chodzi o temperaturę. Do tego od rana bardzo pogodnie i słonecznie. Po południu może zacząć pojawiać się nieco chmur, wtedy częściowe zachmurzenie, ale bez opadów. Ze słabym wiatrem wiejącym z północnego zachodu, ciśnienie wysokie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
1: 19.
0: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wykonywał swoje zadanie, rzekł sąd o żołnierzu strzelającym na granicy. Katowice chcą zorganizować wypoczynek dla dzieci z Buczy. O wpisanie na listę UNESCO walczy modernistyczna Gdynia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
5: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
4: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
6: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
4: Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają pracownicy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Związkowcy przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
7: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
4: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na wakacyjny wypoczynek do Polski chcą zaprosić władze Katowic ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym jutro. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozioł.
8: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
9: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
8: Nie wszystkim podoba się taki pomysł, niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
9: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi. Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
8: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
4: Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
10: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
4: Starania o taki wpis trwają od wielu lat, a dziś na ostatniej prostej wsparł je polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dość pewne zwycięstwo Igi Świątek i niespodziewany triumf Magdy Linet. Obie nasze tenisistki wygrały dziś swoje mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa i w trzeciej zagrają ze sobą. Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, natomiast Linet w zdecydowanie dłuższym i bardziej zaciętym meczu ograła Jelenę Ostapenko z Łotwy. Przemysław Pozowski.
12: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle.

0: miała sporo błędów, natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna, 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
1: Jeśli Linet sprawiła niespodziankę, to autorką sensacji jest dziś Julia Starodubcewa. Ukrainka pokonała drugą rakietę świata, Ilenę Rybakinę, 3-6, 6-1, 7-6. Crystal Palace czy Rayo Vallecano? Dziś finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Trener Londyńczyków Oliver Glasner jest przekonany, że zwycięstwo dla jego klubu byłoby świetnym podsumowaniem dobrze wykonanej pracy. Wygrana znaczyłaby bardzo wiele, może nie dla mnie osobiście, lecz przede wszystkim dla zawodników i sztabu, ponieważ wiem, jak ciężko każdy z nich pracował przez cały sezon. Zwieńczenie tego tak fantastycznym końcem byłoby dla mnie czymś wyjątkowym. Wszyscy razem cieszyliśmy się tą drogą i damy z siebie wszystko, aby dopisać do niej szczęśliwe zakończenie. Zwycięzca dzisiejszego finału w przyszłym sezonie zagra w bardziej prestiżowych rozgrywkach, czyli Lidze Europy, którą tydzień temu wygrała Aston Villa. A już w najbliższą sobotę w finał Ligi Mistrzów w nim zagrają Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain. Duńczyk Michael Wahlgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z metą w górskiej miejscowości Andalo. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy, w której nie było żadnego kolarza z czołówki.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Słyszeliśmy przed momentem sporo o sukcesach Polek dzisiaj na Rolandzie Garrosie. Głęboko wierzymy w to, że do tych sukcesów dołączy sukces Magdaleny Fręch, chociaż sytuacja w tej chwili zaczęła się mocno komplikować, bo to nie Magda, a Jill Teichmann wygrała pierwszego seta 6-5. Tak to wygląda, więc Magdalena Fręch musi robić co tylko w swojej mocy, żeby kolejny set był dla niej. Trzymamy mocno kciuki, żeby wszystkie trzy Polki dzisiaj z sukcesem na Rolandzie Garrosie zakończyły dzień, a tymczasem w głośnikach już Maroon 5.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Messi, Lola Young. I to już rok właściwie, od kiedy ten utwór stał się wielkim, wielkim przebojem w Polsce. Nieco wcześniej w Wielkiej Brytanii. Brytyjka podbiła listy przebojów tym właśnie utworem. Po niej pojawiła się Ray jako kolejna porównywalna sukcesem gwiazda. No i tak co jakiś czas Brytyjczycy nie zawodzą, jeśli chodzi o jakość muzyki i tworzenie przebojów. 19 minut po godzinie 19. W głośnikach tymczasem już polska artystka. Niedawno świętowała 50. urodziny. Agnieszka Chylińska, Nie mogę cię zapomnieć.

Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów. Reklama.

0: 19.30 na zegarach, czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz już Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, jak idzie remont apteki w Pleszewskim Szpitalu. Zaprosimy na wieczór autorski w ramach Kaliskiej Wiosny Poetyckiej, a na koniec będzie o żużlowcach z Ostrowa, którzy powalczą o brązowy kask.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Pleszewskim Centrum Medycznym dobiega końca budowa nowoczesnej apteki szpitalnej. Inwestycja kosztuje ponad 9 200 000 zł, z czego ponad 7,5 miliona złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Najtrudniejsze prace budowlane i instalacyjne są już zakończone. Obecnie trwa przygotowanie pomieszczeń do montażu specjalistycznego wyposażenia. W nowej aptece zamontowano już komory laminarne, które zapewnią sterylne warunki do przygotowywania leków recepturowych, cytostatyków oraz żywienia pozajelitowego. Prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Kurczyński podkreśla, że dotychczasowa przestrzeń apteki była zbyt mała i ograniczała liczbę przygotowywanych preparatów dla pacjentów onkologicznych. Dlatego właśnie zdecydowano o przeniesieniu apteki do większych pomieszczeń po dawnych poradniach specjalistycznych. W nowej przestrzeni aptecznej powstaną dwie izby recepturowe leków cytostatycznych, powstanie pracownia przygotowania jałowego oraz specjalne śluzy dla personelu i dla materiałów. Łącznie przebudowano ponad 30 pomieszczeń. Zarząd Szpitalnej Spółki podkreśla, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo pracy farmaceutów, skróci też czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczne leczenie. Koszt budowy nowej apteki szpitalnej sięga 10 milionów złotych, z tego ponad 7 milionów 500 tysięcy złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa Kaliska Wiosna Poetycka. W ramach wydarzenia z miłośnikami nie tylko poezji spotka się Barbara Klicka. To będzie ostatni wieczór autorski w tegorocznym cyklu.
4: Barbara Klicka, i to jest też autorka kilku tomów poetyckich, również bardzo mocno nagradzana. Mamy na koncie u Barbary Klickiej m.in. Nagrodę Literacką Gdynia czy Silesiusa, ale m.in. również jest autorką powieści Zdrój i Reneta. Za tę ostatnią miała nominację do Nagrody Literackiej Nika i do Gombrowicza, więc no, to jest ten haczyk, który ma zachęcić osoby, którym się wydaje, że jednak poezja nie, ale może coś innego. Więc na to coś innego zapraszamy.
2: Zachęca słuchacze Radio Centrum Izabela Fietkiewicz-Paszek, odpowiedzialna za cykl Kaliska Wiosna Poetycka. Także Izabela Fietkiewicz-Paszek wraz z Michałem Chynasem porozmawiają z pisarką o literaturze, procesie pisania poezji i jej najnowszych książkach. Będzie także możliwość zadawania pytań oraz zdobycia autografu. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 28 maja o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Wstęp wolny. Z udziałem dwóch młodych żużlowców też od Ostrowia, Pawła Sitka i Nikodema Łuczaka, w czwartek w Grudziądzu zostanie rozegrany finał brązowego kasku, który uchodzi za nieoficjalne Mistrzostwa Polski na żużlu do lat 19. Walka toczyć będzie się nie tylko o miejsce na podium, ale także nominacje do reprezentowania Polski w eliminacjach do indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów do lat 19. I właśnie z nadziejami wywalczenia przepustki do walki na arenie międzynarodowej do Grudziądza pojedzie Paweł Sitek, który opowie o tym Radiu Centrum.
5: Ja tam zawsze lubiłem jeździć, wyniki zawsze tam dobre robiłem, jak z tego co pamiętam, gdzieś jak nie w DMP, tak to też właśnie w Mistrzostwach Polski Park Klubowych dwa lata temu, ale wiadomo, że teraz może się to wszystko zmienić, ale lubię gdzieś na tym torze jeździć, więc jadę na pewno ze spokojną, chłodną głową, z dobrym nastawieniem i zobaczymy, co się uda zrobić. No ja dam z siebie na pewno 200%, a tor zweryfikuje resztę.
6: Liczysz na ten awans właśnie do tej czwórki, która będzie reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej?
5: No bardzo na pewno bym chciał. Jak myślę, że tutaj każdy z tych 16 zawodników, więc tak jak powiedziałem, no, będę skupiał się tutaj na sobie, żeby jak najlepiej pojechać i pokazać się z jak najlepszej strony.
2: Początek finału brązowego kasku w Grudziądzu w czwartek o 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 20.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama.

Niestety, ale w dużych tarapatach w tej chwili Magdalena Fręch w swoim meczu dzisiaj na Rolandzie Garrosie. Przypomnijmy, że pierwszego seta przegrała, a w drugim Szwajcarka prowadzi w gemach już 5-3. No i kto wie, czy dla Jill Teichmann to nie będzie już ten ostatni gem, czy nie serwuje w tej chwili na zamknięcie meczu. No, bo w punktach jest już 30-15. No, Magdalena Fręch musi się obronić teraz, jeśli chce jeszcze trochę w tym spotkaniu pograć i mieć jakiekolwiek szanse na odwrócenie losów tego spotkania, bo Szwajcarce naprawdę dużo nie brakuje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwa walka z pożarem. To w Obornikach w Wielkopolsce. Tam walczy już około 60 zastępów straży pożarnej. Do mieszkańców tych okolic został rozesłany także alert RCB. Do tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji już o godzinie 20.

0: Pogoda na jutro.
1: Maksymalnie na termometrach jutro do 21 stopni. Od rana bardzo pogodnie i słonecznie, w dalszej części dnia może pojawić się trochę więcej chmur, ale jutro bez opadów w dalszym ciągu. Do tego słaby wiatr powieje z północnego zachodu, ciśnienie wciąż wysokie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
1: 20.
4: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pali się hala w Obornikach w Wielkopolsce, na miejscu setki strażaków. Jest areszt za fałszywe alarmy o zagrożeniu w domach polityków. Dwie polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w Paryżu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce walczy około 60 zastępów straży pożarnej. To około 250 strażaków. Do mieszkańców wysłany został alert RCB z informacją o dużym zadymieniu i apelem, by zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu, a także by nie zbliżać się do miejsca akcji. Strażacy gaszą pożar w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
6: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
5: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. O swoje bezpieczeństwo boją się studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W czasie wieczornych powrotów z zajęć z Centrum Kliniczno-Dydaktycznego młode kobiety alarmują, że są zaczepiane w okolicach największego łódzkiego szpitala, mówią studentki Agata i Maja.
7: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym onanizował.
8: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaję informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
5: Dlatego sprawa trafiła do policji, uczelni i władz miasta. To świetny dzień dla polskiego tenisa na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Choć trwają dopiero mecze drugiej rundy, już wiadomo, że przynajmniej jedna polska tenisistka awansuje do najlepszej szesnastki turnieju. A więcej o tym wie i wyjaśni Przemysław Pozowski, który jest na miejscu.
9: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju. A właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
10: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
9: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek. Natomiast jeżeli chodzi o Magdalinet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko. No a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
5: Mecz Świątek-Linet odbędzie się, przypomnę, w najbliższy piątek.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
1: 4 minuty po 20:00.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Sen i Edyta Bartosiewicz w godzince.pl. Za nami 17 minut po godzinie 20. Dzisiaj sporo emocji tenisowych. Awans do trzeciej rundy wywalczyła Iga Świątek, Magda Linet. No ale Magdalena Fręch niestety nie, bo spotkanie ze Szwajcarką zakończyła wynikiem 0-2 dla Szwajcarki Jill Teichmann.

0: 27 minut po godzinie 20, godzina pełna polskiej muzyki na antenie Radio Centrum w środku tygodnia. Teraz już o sobie samym zaśpiewa, no i w sumie sam się przedstawi.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Centrum, Robert Gawliński.

To Ewelina Flinta na antenie Radia Centrum. 15 minut pozostaje do godziny 21. Dzisiaj 27 maja, środowy wieczór, chociaż jeszcze jasno, zachód słońca miał miejsce dopiero jakieś 2 minuty temu. Ten dzień trwa naprawdę całkiem sporo, dokładnie 16 godzin i 16 minut. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj w kalendarzu, to na przykład Światowy Dzień Wydry między innymi na nas czeka. Teraz już nie Szymon Wydra, chociaż Ewelina Flinta była, oni byli razem w tej pierwszej edycji Idola. Inny artysta, doskonale każdemu znany, zespołem Mafia, Imię Deszczu.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: I to pewne, że niedługo zostanie tylko jedna Polka w turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu, bo tak, chwilę temu, przed godziną, odpadła Magdalena Fręch, no a czeka nas spotkanie Świątek kontra Linet, więc efekt będzie taki, że tylko jedna Polka będzie grała dalej. Niestety tak się ta drabinka ułożyła. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata już o godzinie 21:00.

0: Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
1: Jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie do 21 stopni. Zachmurzenie niewielkie, od rana bardzo pogodnie i słonecznie. W dalszej części dnia nieco chmur może się pojawić, ale jutro bez opadów. Jutro też ze słabszym wiatrem wiejącym z północnego zachodu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Właśnie minęła 21.
0: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Będzie polski mecz w Paryżu. Igi Świątek z Magdą Linet. Pali się zakład o zwiększonym ryzyku w obornikach w Wielkopolsce. Upały w Europie, u nas chwila oddechu. Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek informacje z ostatniej chwili. Magdalena Fręch przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann 5-7, 4-6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale wcześniej na paryskich kortach dwie Polki wygrały i awansowały, czego efektem będzie ich wspólny mecz w piątek. Po dwóch stronach siatki w trzeciej rundzie French Open staną Magda Linet i Iga Świątek. O szczegółach trudnej walki Magdy Linet prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Dwie godziny bez dwóch minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenką w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenka natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenka, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do dwóch, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
3: Przypomnę, Iga Świątek awans też wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. 250 strażaków walczy z pożarem hali w obornikach w Wielkopolsce. Do mieszkańców wysłany został alert RCB, bo ogień pojawił się w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Będzie więcej amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapowiada wiceminister obrony narodowej. W ten sposób Stanisław Wziątek odpowiada na pytania o doniesienia portalu Politico. Wynika z nich, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne.
5: Nie ma w tej chwili żadnych informacji mówiących o tym, żeby Amerykanie wycofywali się ze swoim sprzętem. Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden APS, czyli właśnie taki duży obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest powic, ale to jest także kolejny, który za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
3: Jutro na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wiceminister Wziątek ma przedstawić szeroką informację na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni Celsjusza. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach, przede wszystkim o nawadnianiu, czyli piciu wody, i to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr Michał Sutkowski.
6: Wyczerpanie cieplne, tego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
3: W najgorętszych godzinach, czyli między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu i szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń. Lekarze zalecają zwracanie uwagi na dzieci, osoby starsze i przewlekłe chore. One są najbardziej narażone na przegrzanie.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
1: 5 minut już po godzinie 21:00. Kenny Loggins w głośnikach.

0: Days.
1: 17 minut po godzinie 21. Wieczór dobrze nastawiony na antenie Radia Centrum trwa w najlepsze. Wieczór faktycznie już mamy, już po zachodzie słońca, niebawem księżyc się pojawi, zresztą niebawem pełnia, więc tego księżyca całkiem sporo zobaczymy. Pełnia, niech sprawdzę, w niedzielę, 31 ma się pojawić, więc jasne noce przed nami. A w głośnikach już Hot Chocolate, Avery is a Winner, a w kolejce Flash and the Penny.

in the night.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Kierowcy, ostrożnie na drogach w Kaliszu. Trwa miejscami malowanie pasów przejść dla pieszych i pasów na jezdniach, więc jedziemy. Ostrożnie, można napotkać na pachołki i na sprzęt pasy malujący. Tak chociażby na ulicy Częstochowskiej między rondem Ptolemeusza a teatrem. Więc ostrożnie, ale z dobrą muzyką w głośnikach za to, bo tymczasem w głośnikach już Led Zeppelin i Fool in the Rain.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Strażacy opanowali pożar hali w wielkopolskich obornikach. Na miejscu jednak w dalszym ciągu pracuje około 100 strażaków, którzy dogaszają halę o powierzchni 5000 m2. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 22.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Jutro na termometrach maksymalnie do 20 stopni w Kaliszu, a zachmurzenie zmienne. Od rana pogodnie i słonecznie. W dalszej części dnia może pojawić się nieco więcej chmur, ale bez opadów. Ciśnienie jutro maksymalnie na poziomie 1023 hektopaskali. Wiatr słaby, wiejący z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 22.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Strażacy opanowali pożar w hali w wielkopolskich Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Unikatowy, niepokazywany niemal obraz wart miliony złotych można obejrzeć teraz cały

0: względem skażenia. Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do rzeki. Do pożaru hali doszło około godziny 15. Jak informują strażacy, wewnątrz budynku doszło do wycieku niebezpiecznych kwasów. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok grobu. W miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik, nie ma jeszcze nagrobka. Jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
1: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
0: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem, został śmiertelnie potrącony. Odwołania minister kultury chce Konfederacja. Partia rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marty Cienkowskiej. Poszło przygotowaną przez jej resort ustawę, która zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Do sprawy odniósł się szef parlamentarnego klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
2: To jest ustawa rządowa, nie jest to ustawa pani minister Cienkowskiej. Podpisuje się pod tym premier Donald Tusk.
0: Według Konfederacji dopłaty dla artystów obejmowałyby osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej. 5 osób uwięzionych od tygodnia w jaskini w Laosie żyje. Dotarli do nich laotańscy i tajlandzcy nurkowie. To była ich ostatnia próba. Teraz ratownicy szukają jeszcze dwóch zaginionych. Jednocześnie zastanawiają się nad sposobem ewakuacji piątki odnalezionych, którzy siedzieli na skale wewnątrz jaskini. Komora, gdzie przebywają te osoby, znajduje się ponad 300 metrów od wejścia do jaskini, a prowadzący do niej wąski korytarz zalany jest obecnie wodą. Jak podejrzewają miejscowe media, odnalezione osoby weszły do jaskini w poszukiwaniu złota, które miało być niegdyś wydobywane w tej jaskini. Przez lata pozostawał w ukryciu. Teraz ma zostać sprzedany za miliony złotych. Mowa o obrazie Japonka Józefa Pankiewicza, który można teraz obejrzeć w Warszawie. Dzieło przez dekady było w prywatnych rękach i zostało pokazane w publiczności zaledwie dwa razy. Na obrazie artysta przedstawił swoją żonę ubraną w japońskie kimono. To druga wersja Japonki z cyklu, na który składają się trzy obrazy, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum.
3: Jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona. No i ten obraz, który od lat pozostaje no niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska.
0: Eksperci szacują, że Japonka może zostać sprzedana na aukcji nawet za 20 milionów złotych. Aukcja w połowie czerwca. Do tego czasu Japonkę Pankiewicza można obejrzeć w warszawskiej Desie zupełnie za darmo.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
6: Już 4 minuty po 22:00.

Piękna ballada od Seala. Ta muzyka przyniosła mu nagrody Grammy, ale także utwór pojawił się na dużym ekranie przy okazji filmu o Batmanie. Przepiękna kompozycja Kiss from a Rose za nami w wieczorze dobrze nastrojonym, a przed nami już teraz Coverdale i Page, Take Me for a Little While.

26 minut po godzinie 22. Wiena i Ultravox za nami, a teraz utwór z Bonda. Z jednego z tych nowszych zdecydowanie, bo to Billie Eilish. Nie czas umierać, not time to die w głośnikach, a za chwilę też kropla wieczności.

0: Kropla wieczności.
1: Cichy zabójca. Mówi się często, że zawał i wylew to cisi zabójcy. Nie podejrzewamy, że w jakimś naczyniu krwionośnym w naszym mózgu albo w sercu lada chwila nastąpi zator i oto nagle bang, jest za późno. Jedna chwila jest po wszystkim. A gdybyśmy mieli pomyśleć o sferze emocjonalnej czy duchowej, to gdzie należałoby szukać cichego zabójcy? Co takiego czyha w uśpieniu, aby w jednej chwili pozbawić nas życia? Mam dziwne wrażenie, a trochę się nad tym zastanawiałem, że tym czymś jest pycha. Kiedy to ja jestem pępkiem świata, kiedy to ja jestem Bogiem sam dla siebie, kiedy oczekuję, by cały świat mi służył i ulegał moim życzeniom, to właśnie jest pycha w pełnej krasie. A Biblia mówi, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Oto duchowe prawo obowiązujące we wszechświecie tak samo jak siła ciążenia. Jestem zamożny, jestem sławny, ludzie mnie lubią, jestem człowiekiem sukcesu, mam rzeczy, tytuły, którymi mogę się poszczycić i tu nagle bang, jest za późno. Jedna chwila i jest po wszystkim.
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
3: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
4: Bo dobry wieczór musi być dobrze nastrojony.

Filip Balej to za nami w wieczorze dobrze nastrojonym. Za jakiś krótki czas usłyszymy się z Pawłem Michaliszynem, bo po godzinie 23 wieczór nie tylko rokowy. Ale teraz jeszcze zagrajmy. Znajomy z Włoch, czyli Cukero, który często też się na naszej antenie pojawia. I to jest bardzo taka romantyczna ballada z lat 90. i Wola.

0: The Eagles, za nami Lang Eyes. Zespół rodem z Kalifornii, ale w studiu Radia Centrum przy mikrofonie już też ktoś, kto za wielką wodę muzycznie również was dzisiaj zabierze. Paweł Michaliszyn, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu, cześć Damianie, witam cię. Co tam słychać?
0: Zespoły ze Stanów? Jakieś fajne?
1: Jakieś fajne?
0: Tak, jakieś fajne. Znaczy, ja już wiem, co będzie grane i tak patrzę po tych okładkach. To jest coś, czego w sumie można się spodziewać w twojej audycji tutaj. Zaskoczenia dużego nie ma, ale jest jeden zespół, którego ja tak do końca nie znam, ale bardzo podoba mi się okładka Pomidor na hamaczku. Tylko jeden utwór kojarzę, ten o kurczaku.
1: No co ja mam więcej powiedzieć? No
0: zagadkowo to wszystko zabrzmiało.
1: Dziś
0: prawda?
1: Taka audycja chyba oczywista bardzo, choć ja też nie do końca, ja też staram się jakby uwolnić od tego przydomka fachowca, od tak zwanego Salt and Rocka, no tu wcale nie o to chodzi. Ale dziś tak, dziś trzy albumy koncertowe, chyba moje ukochane trzy albumy koncertowe.
0: Czyli ruszamy w trasę koncertową. Lato, wiosna, można ruszać.
1: Tak jest, w taką noc jak dziś, piękna.
0: Piękna, gwieździsta noc. I z dużym księżycem podobno.
1: I taka muza będzie też.
0: I taka muza. Jak ktoś ma przed sobą długą trasę w aucie, idealnie, prawda? Żeby zostać
1: idealna
0: z tobą.
1: Muzyka do samochodu.
0: Paweł Michaliszyn po 23.
1: Zapraszam.
0: Ja dziękuję, Damian Kliniński, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: W ciągu dnia na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Od rana pogodnie, bezchmurnie, w dalszej części dnia trochę więcej chmur się pojawi, ale bez opadów. Ze słabym wiatrem wiejącym z północnego zachodu, z ciśnieniem cały czas na wysokim poziomie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Będzie polski mecz w Paryżu i Gi Świątek z Magdą Linet. Pali się zakład o zwiększonym ryzyku w obornikach w Wielkopolsce. Upały w Europie, u nas chwila oddechu. Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek informacje z ostatniej chwili. Magdalena Fręch przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann 5-7, 4-6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Wcześniej na paryskich kortach dwie Polki wygrały i awansowały, czego efektem będzie ich wspólny mecz w piątek. Po dwóch stronach siatki w trzeciej rundzie French Open staną Magda Linet i Iga Świątek. O szczegółach

0: wygrała w Paryżu do trzeciej rundy.
1: Przypomnę, Iga Świątek awans też wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. 250 strażaków walczy z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce. Do mieszkańców wysłany został alert RCB, bo ogień pojawił się w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Będzie więcej amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapowiada wiceminister obrony narodowej. W ten sposób Stanisław Wziątek odpowiada na pytania o doniesienia portalu Politico. Wynika z nich, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne.
2: Nie ma w tej chwili żadnych informacji mówiących o tym, żeby Amerykanie wycofywali się ze swoim sprzętem. Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden APS, czyli właśnie taki duży obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest POWIC, ale to jest także kolejny, który za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
1: Jutro na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wiceminister Wziątek ma przedstawić szeroką informację na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni Celsjusza. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach, przede wszystkim o nawadnianiu, czyli piciu wody, i to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
3: Wyczerpanie cieplne, tego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
1: W najgorętszych godzinach, czyli między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu i szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń. Lekarze zalecają zwracanie uwagi na dzieci, osoby starsze i przewlekłe chore. One są najbardziej narażone na przegrzanie.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wieczór nie tylko rockowy. Pełna godzina. Pełna.

Dobry wieczór Państwu, Paweł Michaliszyn z tej strony Radio Centrum Kalisz na 106,4 FM. Drodzy Państwo, przywiozłem dziś do radiowego studio trzy koncertowe albumy. Trzy epickie koncertowe albumy. Każdy z nich pokazuje zespół w szczytowej formie. Te trzy płyty to również moje ukochane albumy koncertowe. No, gdybym miał wymienić pięć koncertowych wydań, które zabrałbym na bezludną wyspę, to te trzy obok Busting Out, Jeffro Tull i To For The Show Kansasu byłyby w tej piątce. No właśnie. Little Feet Waiting For Columbus, Lynyrd Skynyrd, One More From The Road, The Allman Brothers Band, At Fillmore East. To wszystko jest to takie bardzo oczywiste. Poznawałem te płyty w wydawnicze kolejności, czyli najpierw Allmanów, później Lynyrd Skynyrd i Little Feet. I pamiętam, że jako tako znałem już wcześniejsze studyjne płyty Little Feet, ale kompletnie nie byłem przygotowany na to, co usłyszałem na podwójnym Waiting for Columbus. Spodziewałem się, no w sumie wiernie odegranych utworów, które już przecież jako tako znałem. A tu proszę, dostałem mocno rozimprowizowaną, genialną całość. Podobno materiał zarejestrowany na paru koncertach Little Feet był poprawiany w studio, podobno, ale przecież w latach 70. było to powszechnie stosowane. Tak więc ten fakt niczego nie zmienił w odsłuchiwaniu tych fantastycznych numerów. I pamiętam, że przy pierwszym słuchaniu tej płyty, tego podwójnego koncertu, wieki temu zakochałem się w dwóch kompozycjach, tak od razu. No i od tego zaczęło się to moje uwielbienie dla Little Feet, Spanish Moon i Dixie.

Dixie Chicken. W każdej dyskusji o tym zespole muszą pojawić te dwa tytuły. Spanish Moon i Dixie Chicken. No i jeszcze coś, z czym właściwie ciągle się spotykam. Otóż najprawdopodobniej Little Feat będzie ulubionym zespołem waszych ulubionych artystów. I coś w tym jest. Jimmy Page, Warren Haynes, Derek Trucks, Jimmy Herring, Dr. John, Greg Allman, no i wielu, wielu innych przyznaje się do fascynacji tym znakomitym zespołem. Często też spotykam się z lokowaniem Little Feat w szufladzie z tak zwanym Southern Rockiem. To nie jest żaden Southern Rock. Oczywiście to mocno bagienne granie. No wiecie, drodzy państwo, ten rytm i ten blues z Nowego Orleanu. Waiting for Columbus to mnóstwo funky i jazzowych naleciałości. Genialną robotę zrobiła też tu sekcja dęta zespołu Tower of Power. I jak mi się wydaje, ten znakomity album koncertowy został mocno zlekceważony przez moje pokolenie. A to był błąd. No cóż, zawsze jest czas, aby odkryć to, co zostało już przecież dawno odkryte. Paul Barrère, Sam Clayton, Lower George, Kenny Gradney, Richard Hayward i Bill Payne. Oto muzycy z Little Feat. No i dwie kompozycje. No właśnie, Spanish Moon i Dixie Chicken.

0: Spanish Money Dixie Chicken. Zespół Little Feat z podwójnego koncertowego albumu Waiting for Columbus. Little Feat i kolejne dwupłytowe wydawnictwo koncertowe. Ja dawno do tej muzyki nie sięgałem. Z różnych powodów. No z różnych. Bardzo różnych. Po wielu latach też pisania w kwartalniku Twój Blues cyklu Magia Białego Południa przylgnął do mnie niechciany przeze mnie, wyraźnie to podkreślam, przydomek tak zwanego fachowca od Southern Rocka. No długo nie mogłem się od tego uwolnić. Tak przecież kocham równie mocno, równie intensywnie muzykę King Crimson, yes, co Lynyrd Skynyrd. Tego starego Lynyrd Skynyrd. No właśnie, od śmierci Gary'ego Rossingtona lubię podkreślać, że chodzi mi o tamten stary, prawdziwy Lynyrd Skynyrd. Tamten Skynyrd z Ronnie Van Zantem. Być może jestem mało tolerancyjny, jeśli chodzi o muzykę, no bo ale przecież Lynyrd Skynyrd to nie tylko dźwięki, to postawa. Bezkompromisowa postawa i cała ta rebeliancka spuścizna. To, co najwartościowsze i najbardziej frapujące, powstało przecież między 1973 a 1977 rokiem. To żelazny, no dziś wręcz pomnikowy repertuar. W 99% setlisty reaktywowanego Skynyrd opierały się na tamtym ikonicznym materiale. One More From The Road. No właśnie. One More From The Road to trzy lipcowe noce w 1976 roku. I podczas tych trzech lipcowych nocy Lynyrd Skynyrd wznieśli się na wyżyny swoich możliwości. To był ich najprawdziwszy Mount Everest. A przecież fenomenalny gitarzysta Steve Gaines dołączył do zespołu krótko wcześniej, w maju tego samego roku. Poleciła go Roniemu jego siostra z chórku Cassie Gaines. Spotkali się w starym klubie w Kansas City. Podobno Steve, przygotowany do odegrania flagowych utworów Skynyrd, został postawiony pod murem na setkę, niemal w drzwiach. Musiał zagrać mocno improwizowany T4 Texas Jimmy'ego Rogersa. No i wpisał się w muzyczny wizerunek zespołu idealnie. Od dłuższego już czasu Skynyrd przygotowywali się do wydania albumu koncertowego. Decyzja taka ostateczna o wydaniu podwójnego koncertu zapadła, gdy Steve doskonale już radził sobie z całym materiałem zespołu. Produkcją zajął się legendarny już wtedy Tom Dowd. Ten sam Tom, który parę lat wcześniej wyprodukował arcydzieło Allman Brothers Band od Fillmorist. One More From The Road to nade wszystko gitarowy majstersztyk. Prawdę mówiąc, nie znam drugiego takiego zespołu, gdzie trzech gitarzystów odgrywających w grupie równorzędne przecież role darzy siebie takim szacunkiem. Każdy z nich jest równie ważny, równie twórczy, każdy stosuje przecież też nieco inną technikę, a bez żadnego z tej trójki ten zespół nie zabrzmiałby tak wybornie i tak luzacko, jak właśnie Fox Fiat w lipcu w 76 roku. Ronnie Van Zant śpiew, Alan Collins gitary, Gary Rossington gitary, Steve Gaines gitary, Leon Wickerson gitara basowa, no właśnie, Billy Powell instrumenty klawiszowe, głównie fortepian, i Artemus Pyle perkusja. T4 Texas, T4 Tennessee i Freebird. Lynyrd Skynyrd z albumu One More From The Road w Radio Centrum Kalisz na 106.4 FM.
1: How do you feel, all right? I'm starting to feel good too. I'm with you. Let me tell you about this gentleman that's playing with us tonight. It's a new member of Lynyrd Skynyrd. His name is Steve Gaines over here. He's from Oklahoma. He's old Okie. Watch out, I'm gonna stick an Okie on you. We're gonna do an old song by Jimmy Rogers called Give Me a T for Texas, a T for Tennessee, huh? Put your hands together on this album.

Wybrzmiewa właśnie Free Bird. Lynyrd Skynyrd z Fox Theatre. Fox Theatre z 1976 roku z albumu One More From The Road. I drodzy Państwo, na finał zostawiłem Allman Brothers Band od Fillmore East z 1971 roku. Rzadko się zdarza, aby najpopularniejszy album danego wykonawcy był płytą koncertową. Poza tym jednym przypadkiem drugiego takiego nie znam. No może Colosseum Live jeszcze. W każdym razie, przed wydaniem od Fillmore East Allmani nie odnosili jakichś większych sukcesów, jednak fani, jednak ludzie z ust do ust przekazywali sobie wieści o koncertowym fenomenie tego zespołu. No właśnie, Allman Brothers Band nie odgrywali na scenie popularnych przebojów. Oni takowych po prostu nie mieli. Postawili raczej na mniej oczywisty repertuar. Wzięli bowiem na warsztat bluesowe standardy, traktując je jako punkt wyjścia do fenomenalnych improwizacji. No i wydaje mi się, że oni nie mieli sobie równych w tej materii. Oczywiście podobne podejście do muzyki preferowali Cream, Grateful Dead czy Jimi Hendrix, jednak to Allman Brothers Band uczynili z tego coś niedoścignionego. I faktycznie od Fillmore East Allman Brothers Band to najwspanialszy koncertowy album w całej historii muzyki, nie tylko rockowej, i chciałoby się w tym miejscu powiedzieć sakramentalne, zresztą powiem, amen. Greg Allman, śpiew, instrumenty klawiszowe, Dwayne Allman, gitary i slide, Dickie Betts, gitary i śpiew, Barry Oakley, gitara basowa i śpiew, Butch Trax, perkusja i J-Mo, również perkusja. I już do wybrzmienia, do końca audycji, mój ukochany utwór Allman Brothers Band, In Memory of Elizabeth Reed. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.